Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: out, you were going to find release.
1: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.
2: Dziękujemy. Dobranoc.

0: Magiczny dzień.
1: Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa pod

love.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajdawery, bush, maniery, krusz, to bery, kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na uszku. Linton George'a, nie bush, bush, pada, bery, bery, funk ci do mózgu.

niedzie auto, bit musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berbery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery bija.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Ćnabej tych skrajnie z lewej, Ćnabej i tych skrajnie z prawej. I ej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodreś wasz mentalny karcer.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

Chyba dobrze się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija, tak jak

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Thank you.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

motherfucker off.

0: Vítame vás bardzo serdecznie w kolejnej audycji Radio Cenzura Podkreśluję sobie moc, gdzie ja razem z moją współprowadzącą Agnieszką dzielimy się z wami inspiracjami, doświadczeniami, narzędziami z nadzieją, że będziecie może mogli ich użyć tak naprawdę każdego dnia, kiedy tylko potrzebujecie. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, chciałam Was bardzo serdecznie tutaj powitać i przedstawić się, powiedzieć parę słów o mnie i o Agnieszce. Ja nazywam się Anna Byrne, jestem life coacherką i fascynuję się pracą z emocjami, tak samo jak Agnieszka, i również pracuję z głęboko z oddechem. Agnieszka jest life coacherką i zajmuje się tappingiem. Ogólnie skupiamy się na tych audycjach. Rozmawiamy o życiu tak naprawdę, prawda? Rozmawiamy o różnych aspektach życia, czy to jest praca zawodowa, czy to jest biznes, czy to są emocje. I zawsze wyciągamy jakieś piękne wnioski, więc mam nadzieję, że tutaj z nami zostaniecie i będziecie z nami się tutaj. Podzielicie się z nami waszymi opiniami po tej audycji. Jeżeli spodoba Wam się ta audycja, mamy mnóstwo audycji, które już nagrałyśmy. Zapraszamy Was do www.radiocenzura.pl do zakładki archiwum, gdzie znajdziecie mnóstwo audycji, które my nagrałyśmy, jak również audycji innych wspaniałych prezenterów, na które nam warto naprawdę zwrócić uwagę. Dzisiejszy temat będzie, wydaje mi się, tak troszeczkę bardziej skierowany dla kobiet, aczkolwiek myślę, że mężczyźni też bardzo dużo z tego będą mogli wybrać. Czemu trudno jest być dla siebie dobrą bądź dobrym? Ale myślę, że kobiety tu chyba mają takie większe tendencje do bycia taką bardziej surową dla siebie. Także myślę, że to będzie bardziej dla kobiet. Dlaczego jesteś dla siebie surowsza niż dla innych i jak to w końcu zmienić? I myślę, że ten temat jest taki bardzo, bardzo ogólny i myślę, ponieważ pracuję z kobietami, tak samo jak Agnieszka, bardzo często kobiety, z którymi pracujemy, tak jakby troszeczkę wchodzą w ten schemat, prawda? Bycia surowym dla siebie. Bardzo często to widzimy. Dlatego mówię, że chyba bardziej kobiety niż mężczyźni. Kobiety są dużo surowsze dla siebie. Jak uważasz, Aga? Myślisz, że to jest, że zgadzasz się z tym, bo znam dużo mężczyzn, znam dużo kobiet, ale wydaje mi się, że my jako kobiety jesteśmy dla siebie bardzo surowe czasami. Jesteśmy dla siebie takie bardzo wręcz, aż za bardzo wymagające.
1: Myślę, że chyba coś w tym jest. Zaraz to rozwiniemy dla Was, ale też przyszła mi do głowy taka opowiastka. Często się mówi o takiej sytuacji, kiedy kobieta wstaje, szykuje się godzinę, dwie, make-up. I w ogóle, wiecie, jakiś outfit, jakieś pięknie wygląda, jakiś super ubiór, i idzie do lustra i zastanawia się, czy rzeczywiście zrobiła wystarczająco, żeby super wyglądać, czy ona rzeczywiście może tak wyjść, gdzie facet, mężczyzna wstanie, rozczochrany, weźmie. Obleje wodę, twarz sobie wodą i wstaje, robi pozę Supermana i mówi, ale jestem zajebisty. I coś w tym jest. Ja myślę, że mężczyźni ogólnie mają chyba więcej w sobie luzu, aczkolwiek wiem na pewno, że mężczyźni cierpią, jest na pewno wiele mężczyzn, którzy cierpi w takiej samotności. Nadal gdzieś tam jest takie przekonanie o tej delikatności i czy te kobiety mają mieć tą delikatność i na jakim poziomie, czy faceci. I tak wydaje mi się, że dużo chyba mężczyzn może się kryje też z takimi swoimi. Z taką krytycznością też, ale myślę, że faceci na pewno mają chyba więcej do siebie ulgi, dystansu i takie, no tego dystansu, ten dystans, nie? Tak mi przychodzi tutaj do głowy. Myślę, że My ogólnie, bo pytanie jest, dlaczego jesteśmy dla siebie bardziej surowsi niż dla innych, prawda? Tutaj sobie też to powtórzę, bo takie. I jest łatwiej wspierać drugiego człowieka, jest łatwiej powiedzieć komuś miłe słowo, na przykład na zewnątrz, mi się wydaje, bo jesteśmy obserwatorami i nie żyjemy w tej rzeczywistości, nie mamy tych emocji chyba z tym związanych. Takie ja mam zawsze postrzeganie, nie?
0: I tak jakbyś patrzyła na zewnątrz swojego pudełka, prawda? Tak całkiem innym okiem na to patrzysz.
1: Tak, prawda? I tak sobie myślę w tej podróży, że fajnie byłoby coraz częściej i praktykować tak bardzo mocno właśnie to patrzenie na przykład w to lustro, nie? I patrzenie na siebie w tym lustrze poprzez pryzmat właśnie. Jakby to było, gdybym ja rozmawiała z tą przyjaciółką, czy z tym znajomym, czy co ja bym wtedy powiedziała? Bo kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, albo gdzieś się odnosimy do sytuacji drugiej osoby, no to my nie mamy emocji. No, ja nie mówię, bo ja często też przeżywam, jak ktoś mi coś powie, czy coś, ale to jednak ja mam świadomość tego, że to nie jest moje życie. I jest o wiele łatwiej. Więc. Fajnie, fajnie zdawać sobie z tego sprawę, że często ta surowość w nas wychodzi chyba z tego, że nie chcemy usłyszeć siebie i tych swoich emocji. Tak ja sobie myślę też troszeczkę z doświadczenia i ogólnie bardzo surowa byłam kiedyś do siebie, ale też byłam krytyczna do innych. Także to też nie ma tak, że jesteśmy surowi do siebie, a do innych, wiecie, bo też człowiek też może dać drugiemu człowiekowi to, co sam w sobie trzyma, nie? Ale często my budujemy tą iluzję, i ta iluzja właśnie tworzy to, że na zewnątrz dajemy światu to, czego tak naprawdę być może my pragniemy, ale nie jesteśmy w stanie sobie tego dać, nie potrafimy. Prawda? Więc dla mnie na pewno takie głębokie poczucie własnej wartości na pewno było kluczem do tego, aby móc troszeczkę zdystansować się do moich wad, do moich pomyłek i zaakceptować, że tak powiem, wszystkie części mnie i troszeczkę odpuścić właśnie ten krytycyzm, tą surowość w sobie. To był bardzo duży klucz, bo bardzo często ludzie próbują stworzyć tą lepszą wersję siebie poprzez odsuwanie tej drugiej wersji siebie, ale jakby która wersja jest lepsza? Bo ja uważam, że patrząc na nasze zalety i na nasze te słabsze strony, to jest naprawdę takie niesamowite, że to, co może być naszą słabszą stroną tu w tej sytuacji, to możemy naprawdę to obrócić w mocną stronę w innej sytuacji, że to wszystko jest tutaj potrzebne, prawda? To tak jak nawet zawsze rozmawiamy o emocjach tutaj z Anią i rozmawiamy, że ten płacz jako emocja, tak nie płaczmy nad sobą całe życie, ale on też jest potrzebny w pewnych sytuacjach, żeby uwolnić pewne rzeczy i emocje. Więc znowu tak wracamy, tak z mojej perspektywy, znowu wracamy do tej perspektywy, nie? Jakby, żeby zawsze móc się odsunąć. I właśnie, kiedy powiedziałaś po takim porównaniu kobiety i mężczyzny, to tak pierwsze, co mi się nasunęło, że mężczyzna chyba, ale jeżeli jacyś mężczyźni nas oglądają, to podzielcie się proszę. Chyba tak z mojej perspektywy, że mają chyba więcej dystansu do siebie. A my tak wszystko na poważnie bierzemy, personalnie, wiecie. No nie?
0: Tak, wiesz co, Aga, i dziękuję Ci za to, bo ja nie miałam na temat, jak mówiłam, że dla kobiet ta audycja będzie bardziej, ja nie chciałam dyskryminować facetów. To nie chodziło o to. Wydaje mi się, że my kobiety jesteśmy takie bardziej, nie chcę powiedzieć delikatne, bo ja nie uważam, że my jesteśmy delikatne. Ja uważam, że my jesteśmy bardzo często bardzo mocne i właśnie z tej mocy też bierze się ten krytycyzm. To, że jesteśmy dla siebie takie surowe, że chcemy cały czas robić więcej. Że chcemy cały czas się ulepszać, że chcemy jeszcze więcej, prawda? Wydaje mi się, że mężczyźni, nie, nigdy nie byłam mężczyzną, więc nie wiem. Wydaje mi się, że mężczyźni, ja mam nastolatka w domu i wiem, że on tak samo przeżywa emocje jak my, kobiety, tylko że w inny sposób to okazuje. I wydaje mi się, że mężczyźni znowu nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że mężczyźni oni mają taki bardziej, jak to powiedzieć, krócej pamiętają. Czyli na takiej zasadzie, że coś zrobiłem, okej, coś nie poszło tak, zamykam to i zastanawiam się, na czym, jak idę dalej. Tak mi się wydaje. Znowu my, kobiety, jesteśmy takie, że rozpatrowujemy, patrzymy, że krytykujemy, co mogłyśmy zrobić lepiej, jak mogłyśmy zrobić lepiej. I to nie jest często gęsto w takim, o co mogłybyśmy zrobić lepiej, tylko dlaczego ja to tak zrobiłam. Dlaczego ja w taki sposób powiedziałam, co jest ze mną źle? Wydaje mi się, że to chyba bardziej w taki sposób jesteśmy inne od mężczyzn, aczkolwiek, tak jak mówię, faceci, jeżeli tutaj jesteście, proszę, dajcie swoją opinię, bo to jest moja opinia z tego, co obserwuję. Powiedziałaś coś, Aga, tam takiego pięknego, że szukamy często, gęsto, i my się z tym spotkałyśmy podczas naszej drogi rozwojowej, że często próbujemy stworzyć jakąś inną wersję siebie poprzez tworzenie czegoś nowego. Ale znowu wrócę tutaj do czegoś, co jest jednym z najważniejszych dla mnie chyba tematów teraz, akceptacja. Jeżeli to, że nie można stworzyć tak naprawdę nowej osoby, jeżeli nie zaakceptujemy, bo to nawet nie chodzi o tworzenie nowej osoby. To nie chodzi o tworzenie czegoś. Ja to osobiście byłam nauczona tak, że muszę napisać siebie z przyszłości i zacząć się zachowywać jak ta osoba. Kompletnie dla mnie to nie działało, bo ja nie jestem tą osobą, ja jestem sobą, prawda? I wydaje mi się, że tutaj akceptacja gra dużą rolę. Zaakceptowanie to, jaka jesteś, gdzie jesteś, w jakim momencie życia jesteś. I z tego momentu możemy sobie powiedzieć, ok, akceptuję, że byłam dla siebie złą. Bo popatrz się, nie wiem, czy ty tak miałaś, ale ja miałam nieraz tak, że byłam dla siebie zozą, a potem sobie mówiłam, Boże, co się ze mną dzieje, co jest ze mną nie tak, że ja jestem taką zozą dla siebie. Czyli takie masło maślane, takie kółko się tworzy, tak? Że niby chcę tutaj się poprawić, że niby tutaj chcę coś zmienić, ale próbuję to zrobić poprzez krytykę, krytykowanie samej siebie. Nie wiem, czy ktokolwiek z tym zarezonuje. Myślę, że na pewno ktoś taki się znajdzie. Ale ja w taki sposób przez bardzo długo działałam, że nawet w rozwoju personalnym, jeżeli chciałam zmienić jakieś nawyki, często gęsto było tak, że próbowałam, próbowałam, próbowałam, nie wychodziło, byłam. I zamiast być dla siebie tą najlepszą przyjaciółką, tak jak ty mówisz, popatrzeć na siebie w lustrze i zacząć mówić do siebie jak najlepsza przyjaciółka, ja byłam swoim największym krytykiem, bo co jest ze mną nie tak. Tak?
1: Bo trzeba rozgraniczyć, nie? Trzeba rozgraniczyć taką szczerość ze sobą, nie? I właśnie co możemy zrobić inaczej, bądź lepiej, właśnie z taką destrukcyjną krytyką, nie? Ta destrukcyjna krytyka to jest taka troszeczkę skaza na tej naszej tożsamości, kiedy my myślimy, że właśnie coś jest ze mną nie tak, nie? I ta tożsamość tam po prostu właśnie wtedy. Dlatego mówię, ta wartość siebie, to głęboka wartość siebie, ale też słuchajcie, poczucie wstydu w ogóle. Bardzo dużo się mówi o strachu, nawet poczucie winy, nie? Bardzo rzadko widzę. Może teraz wysyłam do wszechświata, żebym. Ale tak jakoś nie. Dużo ludzi nie mówi o tym poczuciu też wstydu, nie? Jak ono tak jakby troszeczkę takie znamie daje na naszej tożsamości, i właśnie kiedy poprzez tą krytykę my tak naprawdę zastanawiamy się, co z nami jest nie tak, nie? Nawet wiele ludzi, którzy wchodzi na ścieżkę rozwoju osobistego, oni wychodzą z tej perspektywy. Ja jestem tutaj, bo coś ze mną jest nie tak.
0: Czyli muszę siebie naprawić, bo nie jestem wystarczająco dobra, prawda?
1: Prawda? I też powiedziałaś coś takiego mocne i mocnie, i tak od razu mi się też tutaj, od razu mi takie coś przyszło na myśl a propos właśnie porównania tych też dwóch słów, czy ja staram się być właśnie mocna, nie? Czyli być może kreuję jakąś iluzję, czy po prostu wykorzystuję tą swoją moc, nie? I jakby. I te kreowanie w ogóle tej odporności właśnie psychicznej. Bardzo często ludzie się załamują, bo kreowanie odporności takiej psychicznej, emocjonalnej wiąże się, to takie zrozumienie wiąże się z tym, że myślą, że muszą właśnie być mocni. I bardzo często poprzez to, że musimy być mocni, to kreujemy wokół siebie ścianę, taką
0: Tak.
1: iluzję, gdzie tak naprawdę ta delikatność poprzez odzyskiwanie swojej mocy, poprzez delikatność i tak naprawdę to jest takim naszym atutem, to jest tą taką odpornością, to buduje tą taką wielką odporność, ale znowu, to jest generalnie, może już teraz tak aż tego ludzie nie postrzegają, ale pamiętam, jak dorastałam, to był ogromny wstyd. Jesteś słaba, nie? Jesteś słaba, zwłaszcza dla chłopców, dla mężczyzn, ale mówię, myślę, że tutaj może wszyscy tak naprawdę trochę dla siebie wezmą. Ja na pewno uważam, że większość mężczyzn ma do siebie więcej dystansu. I też obracają więcej rzeczy w żart, w zabawę. I to też jest takie uwalniające trochę, więc ja ogólnie miałam przyjemność pracować i z kobietami, i też w firmach, gdzie pracowałam z mężczyznami, i naprawdę było takie, tam taka lekkość była. Ja nie mówię, że tam nie było problemów ani nic, ale oni bardzo dużo rzeczy w żart potrafią obrócić też, nie? Co my, kobiety z kolei, nasza odpowiedź jest na to kardynalna, nie? Że trzeba troszeczkę być jednak takim bardziej poważnym na temat życia, nie? Ale jednak, wiecie.
0: Po prostu
1: Jakby mi
0: mężczyzn.
1: się podoba ten taki trochę balans, nie? Jakby, że może jednak większość kobiet zbyt poważnie podchodzi do pewnych rzeczy i bierzemy to po prostu bardzo personalnie. A kiedy ja biorę coś personalnie, to ja od razu się utożsamiam z tym. A jest wiele rzeczy, które po prostu się dzieją wokół nas, dla nas i nie mają nic wspólnego z naszą tożsamością, ale my utożsamiając się z tymi sytuacjami, ludźmi. No po prostu cierpimy z tego powodu bardziej, nie? No bo w tym momencie, no ale to co ze mną jest nie tak i nawet właśnie tutaj, nie? Tutaj jakby w trakcie takiej samorefleksji, ale co jest ze mną nie tak, nie? Jakby więc to też jest takie ciekawe.
0: Piękne, wiesz co? Tutaj sobie zapisałam. Wrócę troszeczkę do tego słowa moc. Moc, że jesteśmy mocne, tak? Czyli moc i
1: I
0: bycie mocnym.
1: pamiętajcie, kochani, bo ta audycja to jest odkryj w sobie moc.
0: Dokładnie. Ale co chciałam powiedzieć, że moc, bycie mocnym, to nie jest koniecznie robienie. Pchanie do przodu. Wydaje mi się, że poczucie mocy to jest ta wewnętrzna siła.
1: O, pięknie to opisane.
0: To nie jest to, że my musimy iść naprzeciw wszystkim sytuacjom, że my musimy być nie, jak to się mówi, tacy nie do zabicia, że my musimy przeć. To chodzi o to, żeby czuć tą moc, tą wartość siebie. I to jest podróż. To nie, jeżeli tej mocy nie czujesz, to jest całkowicie okej. To jest droga. To jest podróż, przez którą aż normalnie czuję gęsią skórkę. To jest ta podróż, przez którą bardzo warto przejść. To nie jest łatwa podróż, ale jak już się poczuję tą wewnętrzną moc, to co ty, Aga, powiedziałaś nawet, że my identyfikujemy się z ludźmi, z sytuacjami, które tak naprawdę my jesteśmy, my, sytuacje to są sytuacje, ale często, gęsto, jeżeli coś nam nie pójdzie, to na przykład coś nie wyjdzie, to jeżeli nie mamy tej wewnętrznej mocy, to bierzemy, że coś jest z nami nie tak, ponieważ nie wyszło. Nie, bo nie wyszło, bo nie wyszło, bo czasami sytuacje, rzeczy nie wychodzą, prawda? Tylko patrzymy na siebie przez pryzmat tego, co się stało. Prawda?
1: Tak. Tak, i no po prostu wchodzimy w to, utożsamiamy się z tym, gdzie warto się jednak zdystansować jako obserwatorzy i tak troszeczkę z innej perspektywy popatrzeć na to wszystko, nie? Jakie są jeszcze powody? Zastanawiam się, może tutaj porozkminiamy jeszcze, jakie są w ogóle powody też właśnie tego takiego surowości do siebie, samokrytycyzmu, nie? Bo tak też pomyślałam sobie, może jakieś takie przykłady też dać, nie? Tak teraz, wcześniej rozmawialiśmy na poprzednich audycjach bardzo dużo o tym, w jaki sposób, czy w ogóle jesteśmy wspierający dla siebie, czy się sabotujemy, jeżeli mamy takie wspierające postrzeganie tego, czego pragniemy, to co wtedy robimy, co działa, jeżeli mamy sabotujące, nie? I takie warto zwrócić uwagę na te właśnie sabotaże, nie? Co nas sabotuje i dlaczego. I to niekoniecznie dlatego, że nasze życie w ogóle przeciwko nam cały czas gra, bo ja de facto naprawdę spotkałam na swojej drodze wielu ludzi, do których przychodzi wiele pięknych rzeczy, ale oni to postrzegają, że to jest zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe i blokują w ogóle tak naprawdę to doświadczenie dla siebie, bo znowu być może nie czują, że zasługują, być może nie wierzą, że mogą, prawda? I więc ta wewnętrzna siła, o której tu wspomniałaś, bardzo pięknie to opowiedziałaś, ta moc, ta wewnętrzna siła. To jest tak naprawdę, bazuje na zrozumieniu, pełnym zrozumieniu. Jeżeli już naprawdę mam w sobie tą surowość, jeżeli na każdym kroku zastanawiam się, co ze mną jest nie tak, to warto sobie zdać sprawę z tego, dlaczego, skąd to pochodzi. Kiedy ja pierwszy raz w ogóle tak pomyślałam, w jakich sytuacjach ja tak myślę, tak troszeczkę zrobić taką analizę i zrozumieć, skąd to w ogóle pochodzi. Nie? Dlaczego tak jest? Dlaczego ja myślę, że ze mną jest coś nie tak?
0: Co ja bym tu jeszcze dodała, to takie zadanie sobie pytania w momencie albo troszeczkę po tym momencie, kiedy zaczniemy się tam być dla siebie surowym, co spowodowało, że ja tak dla siebie teraz na siebie zareagowałam? Czyli jaka sytuacja? Ja to nazywam po swojemu po angielsku, nieważne. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie są te triggery. Czyli co powoduje tak naprawdę to twoje uczucie, że okej, coś ze mną jest nie tak. Bo jak popatrzymy sobie wstecz i zobaczymy, jaka to była sytuacja, możemy wtedy siebie zapytać, okej, co wtedy myślałam? Co wtedy zrobiłam? Czyli zrobić sobie taką analizę taką wsteczną, prawda? I wtedy, jak już będziemy bardziej takie świadome, bo świadomość jest tutaj bardzo ważna, prawda? Bycie świadomym tego. Czyli jak zobaczymy sobie te sytuacje, ok, zobaczymy, co się stało, dlaczego tak zaczęłam sobie myśleć. Może jaki chciałam mieć rezultat tego działania i które nie wyszło, prawda? I co ja myślę, że to o mnie znaczy? To, że nie wyszło, co to o mnie znaczy? Że jestem nieudacznikiem, że jestem, nigdy mi się nie uda, że cokolwiek. I popatrzeć sobie na to, po prostu zrobić taką analizę. I wtedy z tą świadomością można zacząć to zmieniać. Bo świadomość tutaj wydaje mi się, że jest takim bardzo kluczowym, takim wielkim kluczem.
1: Ale chciałabym też tak tu dodać, że świadomość, ale zrozumienie.
0: Tak,
1: Bo
0: okej, tak, zgadzam się.
1: świadomość jakby pierwszy ten krok, nie, że coś jest nie halo, nie? Za dużo narzekam, coś jest nie halo. Ale właśnie to zrozumienie, bardzo dużo ludzi na tej świadomości poprzestaje i nie rozumieją swoich zachowań i nie potrafią iść do przodu, bo nie rozumieją. Ale znowu, dystans to jest słowo klucz tutaj, bo jeżeli nie mamy do siebie dystansu i do życia, no to nikt nie będzie chciał wchodzić w to zrozumienie i nie daj Boże coś tam odkopać, nie? Jakiegoś trupa wyciągnąć z szafy na przykład, nie? A często to idzie falowo. Często nie tylko jeden wypada z tej szafy, także bardzo dużo ludzi się tego obawia, ale właśnie kiedy mamy ten dystans do siebie, bardzo przez całe życie mam takie coś w sobie, taki żart też, nie? Lubię żartować, poczucie humoru. Aczkolwiek a propos poczucia humoru, to miałam za duże to poczucie humoru, bo to jest ciekawe, słuchajcie, chciałabym na to zwrócić uwagę. Często miałam taki pattern, taką reakcję na świat, i to pewnie była moja własna ściana, że na przykład śmiałam się sama z siebie, nie? Ha, ha, ha. I to mi się wydawało przez wiele lat takie. Wiecie, czasami żartobliwie możemy coś powiedzieć, ale takie śmiać się z siebie to też nie jest ładne. I ludzie później śmieją się z siebie razem z tobą. Ale to już mi nie do końca pasowało. Ale
0: Czyli
1: ten
0: to jest
1: też
0: taka
1: taki szacunek.
0: intencja tego. Tak, że jeżeli się śmiejesz, bo śmiać samego siebie jest dobrze, jeżeli to jest takie pozytywne, jeżeli to nie wnosi w ciebie takie, nie upiera w ciebie, nie triggeruje jeszcze tej takiej właśnie tych negatywnych emocji. Że o Boże, jestem głupia.
1: Obracałam tą krytykę i surowość w żart, aby stworzyć iluzję, że tego nie widzę. Prawda? Ale później, po jakimś czasie, kiedy ludzie zaczynali tworzyć ze mną tą iluzję, no bo przecież dlaczego nie? Przecież nas zapraszasz do tego cyrku, nie? No to pośmiejmy się razem. No to już mnie to bardzo bolało i nie mogłam przez wiele lat tego zrozumieć, więc to zobaczcie, jaką też iluzję człowiek kreuje. Poczucie humoru jak najbardziej, zdystansować się troszeczkę z żarcikiem, tak? Przecież życie to nie powinno być też takie. Wystarczająco mamy, słuchajcie, wszyscy na głowie takich rzeczy. Też trzeba troszeczkę właśnie z takim poczuciem humoru, ale też trzeba wiedzieć ta granica, ten balans z tym wszystkim. Bo u mnie to było jednak niezdrowe. Próbowałam sama przed sobą ukryć to, że to nie jest, że to jest, wiecie, że to mnie boli tak naprawdę. Więc to też było takie ciekawe ogólnie. Nie wiem, czy ktoś z Was też tak ma. Podzielcie się w ogóle. Pod postami radiocenzura, pod postami tam często wkłada nasze linki też, zaproszenia, więc pod tymi postami myślę, że jest fajnie też się podzielić jakimiś przemyśleniami. No i to jest ciekawe, bo ile głów, to tyle będzie percepcji, nie? I czasami mamy te percepcje, sami z sobą się kłócimy. I sami, ale jedyne, co trzeba zrobić, to właśnie się oddzielić od tego po prostu, nie?
0: Na
1: Ale
0: pewno
1: oddzielić się.
0: wypisać sobie na kartce te percepcje, wyrzucić je z siebie. Bo powiedziałaś coś fajnego, czasami kłócimy się sami ze sobą i to jest okej. I to jest całkowicie okej. Tylko, żeby z tej kłótni nie wyszło znowu, że coś ze mną nie tak. Żebyśmy nie weszli w ten negatywizm, tak? Bo jeżeli popatrzymy sobie, jeżeli wypiszemy sobie wszystko na kartkę, i ja czasami tak robię, wypisuję sobie moje emocje, moje myśli, moje zachowania na kartkę i wtedy sobie analizuję. Wtedy staram się zrozumieć to, co ty, Aga, powiedziałaś, bardzo kluczowe słowo, zrozumieć dlaczego. Dlaczego tak się dzieje, co to powoduje, dlaczego ta wewnętrzna walka we mnie jest. Prawda? I wtedy. Jeżeli to przeanalizujemy, możemy tak naprawdę zacząć z tym pracować.
1: Tak. Tylko nie analizujcie za dużo też, kochani, nie? Bo to dlatego też warto pójść, znaleźć jakiegoś specjalistę. Jest teraz tyle naprawdę tego na rynku, warto po prostu sobie poszukać, co jest właściwe dla was, nie? Jakiego rodzaju specjalistyczna wiedza mogłaby pomóc odkopać, że tak powiem, te tajniki naszej wiedzy ukryte bardzo, bardzo głęboko w podświadomości, których czasami nie jesteśmy w stanie nawet ciężko zrozumieć. W ogóle wiecie co? W tym wszystkim, jak jest ta świadomość, to zrozumienie, potem przychodzi takie trochę poczucie winy, kiedy już człowiek rozumie tak naprawdę i też to jest też proces, kiedy w tym poczuciu winy trochę, ja przynajmniej trochę się obwiniam. Najpierw było to ze mną jest nie tak, a potem troszeczkę tak się obwiniałam, dlaczego ja to sobie robiłam. Nie? I to jest taki też proces i trzeba pamiętać, że ten proces, te wszystkie kroki, no muszą być gdzieś tam do przejść, to znaczy może nie to, że muszą, ale warto je przejść, tak jak tu Ania wcześniej powiedziałaś. Próbujemy przeskoczyć te niektóre kroki, ale z jakiegoś powodu zawsze nas dopadną. To, co przeskoczyliśmy, ominęliśmy, to i tak nas dopadnie, słuchajcie, nie? Więc ja osobiście lubię zwrócić uwagę na to, ale z taką miłością, z takim zrozumieniem, empatią, nie? Ale też mi się zdarza czasami jakoś negatywnie myśleć, bo to też nie znaczy, że my nagle magicznie przestajemy negatywnie myśleć, w ogóle stajemy przed lustrem i w ogóle wszystko jest super, mega cudowne teraz, nie? To też jest taka iluzja pozytywnego myślenia, dlatego też pozytywne myślenie uważam też powinno być poprzez zrozumienie, a nie poprzez takie narzucanie tej takiej wizytówki, że wszystko musi być super, nie? Warto się skupiać na fajnych rzeczach, to na pewno, ale też. Myślę, że.
0: Jeżeli mamy tylko pozytywne myślenie, to żyjemy, tak jak mówi Żaga, w takiej iluzji. Bo nie da rady się tylko pozytywnie. Jeżeli my żyjemy tutaj na świecie, prawda? I są rzeczy dobre, są rzeczy złe, są rzeczy, które przytrafiają się codziennie i jeżeli my będziemy patrzeć przez ten pryzmat pozytywnego myślenia i nie zwracać na te codzienne sytuacje, na te codzienne kryzysy uwagi, to one będą się piętrzyć, one nigdzie nie pójdą. My po prostu będziemy żyć w takiej iluzji, że o wszystko jest cudownie, a potem wszystko może klapnąć, nie? Więc bardzo, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby to oddzielić tak naprawdę, tak jak ty mówisz, Aga, i żyjemy teraz w tym świecie pozytywnego myślenia i tak to jest bardzo ważne, żeby skupiać się tak naprawdę na tym, co chcemy, na tym, co pozytywne,
1: I żeby
0: ale nie
1: może się nie
0: ignorować.
1: obawiać, tych takich negatywnych. Tak mi też przyszło do głowy takie porównanie pozytywne myślenie versus pozytywne nastawienie, nie? Jakby,
0: Pięknie.
1: że to pozytywne nastawienie też oczywiście ma w sobie myślenie, nasza postawa to też są również nasze myśli, to jest składowa też tego, ale jakby tam też jest te odczucia, które wybieramy, być może nawet wdzięczność czy miłość, którą sobie wybieramy, ale też ta wiara, ta taka niewidzialna część tej postawy, ta wiara, że co jeżeli jesteśmy wspierani, a co jeżeli jest coś lepszego, a co jeżeli jest druga strona tego. Na przykład, takie lubię te takie pytania sobie zadawać, nie? Także tutaj też tak mi przyszło do głowy. Żeby właśnie patrzeć na to z takiej większej właśnie tutaj perspektywy tego nastawienia, nie? Które też ma w sobie myśli, ale też ma takie odczucia i jak to jest takie powiedzenie, że możemy być na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolimy być szczęśliwymi też, nie? I to zawsze jest ten wybór. I w tej postawie mam ten wybór, a tylko w pozytywnym myśleniu być może odbieram sobie ten wybór i tworzę jakąś iluzję, nie?
0: Pięknie to powiedziałaś. Pięknie to powiedziałaś. Naprawdę, to jest kolosalna, to jest wielka różnica. Pozytywne nastawienie, a pozytywne myślenie. Całkowicie, całkowicie zmienia wszystko, tak naprawdę. To są całkowicie dwa różne pojęcia. Aga, jak myślisz, można zacząć taką pozytywną zmianę z tego bycia bardzo surowym dla siebie? Do przechodzenia do tej wewnętrznej, budowania tej wewnętrznej siły. Bo tak jak mówiłam, to jest proces, tak? My obydwie jesteśmy cały czas w tym procesie i tak jak mówisz, no my nie jesteśmy, mimo że my mówimy tutaj o tym i dajemy tutaj wam przykłady narzędzia, my codziennie zmagamy się z życiem, tak? Życie jest życie i zawsze będzie życiem, prawda? Będą problemy, będą. Nastawienie jest tutaj kluczowe, ale jak ty uważasz, możemy wejść w ten proces budowania tej wewnętrznej siły zamiast bycia tym takim tą taką surową osobą dla siebie, tym takim wewnętrznym krytykiem, który cały czas nas tam gdzieś próbuje zepchnąć na dół.
1: Tak sobie pomyślałam, w ogóle kocham w ogóle koło życia. Najbardziej oldschoolowy, wiecie. I koło życia można na różne sposoby robić. Można sobie zrobić koło właśnie surowości na przykład, nie? I można sobie w tym kole, nie wiem, na przykład cztery takie wybrać sfery, gdzie ta surowość się pojawia. Na przykład najbardziej. Potem można ją od 1 do 10 wskazać na skali. I możecie zacząć sobie zadawać takie pytania różne. Ja jestem fanką tego, żeby sobie bawić się też tymi pytaniami, nie? I zastanowić się właśnie, jeżeli na przykład w skali 1 do 10 w sferze, nie wiem, relacji jestem do siebie bardzo surowa, tak? To w jakich relacjach na przykład? To też jest ważne. Czy to jest relacja z partnerem, ze sobą, z rodziną? Tego, co można byłoby wdrożyć, jakiś malutki kroczek nawet w te relacje, żebym poczuła delikatność na przykład, tak? Różne jakby tutaj pytania można byłoby do tego skumulować. Pobawcie się tym też. Ale też można, nie trzeba robić, że jakieś tam koła. W ogóle też, słuchajcie, bardzo kocham malować, też rysować. I fajnie też, słuchajcie, narysować surowość. Nie? narysować surowość. I kiedy ja sobie pomyślę, słuchajcie, o surowości, od razu w głowie mi przychodzą sztylety takie noże, takie sztylety, takie albo jakieś takie czubki, takie góry lodowe, takie, wiecie, takie ostre, nie? Jakieś takie sztylety. I to tak troszeczkę jest takie, nie? Że takie troszeczkę człowiek sobie sam
0: Jeszcze na
1: sztylety
0: to.
1: w plecy wybija, na przykład, tak? Załóżmy. Więc dlaczego siebie ranimy? Mamy może taki nawyk, a może jesteśmy tak zranieni, że inaczej nie potrafimy.
0: Ja tutaj bym znowu też wróciła do tego, do tej świadomości i zrozumienia, w jakich sytuacjach my to robimy. W jakich sytuacjach tak najbardziej czujemy się krytykowani przez samych siebie, tak? Czyli znowu ten taki proces, okej, dlaczego? Co ja wtedy czuję, co ja wtedy myślę, jak nawet moje ciało się czuje, tak? Jak moje ciało się czuje. I wtedy właśnie z tym zrozumieniem zapytać siebie, po pierwsze, akceptacja. Akceptacja jest bardzo ważna, czyli nawet jeżeli robimy tą samą pomyłkę przez milion razy, to jest okej. To nie jest z nami nic złego. Po prostu to jest nawyk, który powolutku trzeba zmieniać. Znaczy trzeba. Wybieramy, albo go zmieniamy, albo go nie zmieniamy. Ale ta akceptacja tego. Ale też pytanie siebie, dlaczego my coś robimy, czyli intencja. Intencja, dlaczego coś robimy. Tutaj już mówię bardziej o takich naszych celach, tak? Jeżeli chcemy coś zrobić, dlaczego my to robimy? Czy chcemy to zrobić, bo chcemy sobie coś udowodnić? Czy chcemy to zrobić, bo to będzie dla nas dobre? Czyli taki troszeczkę inny sposób patrzenia też na to, tak? Czyli na takie bardziej już, nie wiem, chcemy zrobić następny kurs. Dlaczego? Bo chcę sobie udowodnić, że jestem wystarczająca, chcę sobie komuś udowodnić, czy dlatego, że to będzie dla mnie dobre? I samo nawet takie pytanie pokaże Wam. Wasze ciało wam powie, czy to jest dobre dla was, czy to jest po prostu takie parcie, że ja chcę coś komuś udowodnić. Bardzo poczułam, żeby tutaj powiedzieć. Ja zawsze tutaj mówię o wadze. Ja zawsze tutaj, może dlatego, że studiowałam wychowanie fizyczne, gdzieś tam w głowie cały czas siedzi we mnie to wszystko. Dlaczego ja chcę ćwiczyć? Dlatego, że muszę schudnąć, muszę mieć mięśnie, czy dlatego, że czuję się z tym dobrze. Dlaczego zamiast ciastka zjem, nie wiem, brokuła? Bo wiem, że to jest dla mnie dobre i to posłuży mojemu ciału i mojemu umysłowi, czy dlatego, że ja muszę schudnąć? Czyli ta intencja pomiędzy tym, dlaczego ty coś robisz. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. I ja odkąd zaczęłam sobie, i nie jestem w tym idealna, uwierzcie mi, nie jestem w tym idealna, wręcz bardzo dużo błędów popełniam, ale odkąd zaczęłam sobie zadawać takie pytania, dlaczego ja tak naprawdę dlaczego? Czy dlatego, żeby sobie coś udowodnić, czy dlatego, żeby komuś udowodnić, czy dlatego, że ja czuję, że to będzie dla mnie dobre? Bardzo, ale to bardzo pomaga mi z tym wewnętrznym krytykiem, bo wtedy mam wybór, ok, albo w to idę, albo też zmienię percepcję, bo można też zmienić percepcję, prawda? To jest następny temat, ale wydaje mi się, że to jest, że to może być też bardzo pomocne.
1: Tak, jak najbardziej, zgadzam się tutaj. No, trzeba, słuchajcie, pomyśleć sobie, co ten wewnętrzny krytyk chce, że można go czasami przekupić, nie?
0: Pójdę na
1: Trzeba.
0: gym, a później zjem ciasteczko. Why not? Dlaczego nie?
1: Ale słuchajcie, no właśnie, też trzeba się czasami pośmiać z tego wszystkiego. Nie można też być tak bardzo na poważnie podchodzić do życia. Nie? Takie właśnie, dlatego mówię, pół żartem, pół serio, trochę tak jakby w krzywym zwierciadle to życie nasze trochę tak jest. No i
0: Ale to bardzo
1: przechodzimy
0: ważne.
1: te.
0: Chcę się tutaj chwilę zatrzymać, bo to jest bardzo ważny punkt. Bo te tematy, które my tutaj tak naprawdę, o których my mówimy, one są takie poważne, prawda? Zmiana, akceptacja, ale tak naprawdę to, co ty mówisz, jest bardzo ważne. Taki humor w tym wszystkim, taka zabawa w tym wszystkim. Nie takie wszystko sztuczne, takie, że muszę, tylko taka radość. To jest bardzo ważne. Wydaje mi
1: Tak,
0: się, że w tym celu też ma rozwoju.
1: ale w ogóle coraz więcej też jest tego, powiem wam, podzielę się. Byłam na przedstawieniu wspaniałej Irlandki, która jest psychologiem, life coacherką, z wieloletnim doświadczeniem, i ona zaczęła robić przedstawienia, takie godzinne naprawdę przedstawienia. Cudowne. Jest tam dosłownie troszeczkę takiej medytacji z oddechem, ale wszystko naprawdę takie delikatne, żadna wielka praca. Rozmawia o emocjach na podstawie porównywania tych emocji z różnego rodzaju zwierzętami, ma swoje jakieś tam maski, jakieś tam kapelusze, w ogóle, no naprawdę, słuchajcie, rewelacja. Poprzez właśnie taką zabawę też, nie? Jak mówisz też o tym poczuciu humoru, też przecież jest joga śmiechu. Ja nie wiem w ogóle, czy kiedyś to było bardzo popularne. Długo o tym nie słyszałam, teraz gdzieś tam znowu usłyszałam, ale to też jest takie, naprawdę, słuchajcie, nawet, bo tutaj weszłam tak może, słuchajcie, grubo z tym kołem życia dla was i tym wszystkim, ale czasami może po prostu warto gdzieś naprawdę zrobić coś z radości, żeby się pośmiać, iść na jakiś sketch właśnie, ale mówię, coraz więcej ludzi, którzy robią stand-upy i takie komedie, coraz więcej naprawdę jest tego, gdzie można pójść nie tylko się po prostu pośmiać, ale też to takie rozwojowo-śmiechowe są te takie spotkania. Naprawdę rewelacja, słuchajcie, polecam wam bardzo. Ale właśnie taka joga śmiechu też, nie? Jakby to nie musi być naprawdę właśnie takie, no. I tak namawiam do takiego, czytam to, co Ania powiedziała tutaj, taki po prostu journaling tak zwany, no, żeby sobie potem to, ale może od tego musicie zacząć. Po prostu od znalezienia w sobie tej radości, tego śmiechu, tej takiej frywolności dziecięcej, nie? Żeby po prostu, żeby to nie było jakieś zadanie domowe znowu, że coś trzeba znowu robić, nie?
0: Chociaż powiem Ci, Aga, że jak ja zaczynałam całą podróż rozwoju, ja musiałam sobie napisać, co sprawia mi przyjemność. Bo ja byłam tak sfokusowana na to, co ja muszę, muszę, muszę, muszę, że zapomniałam tak naprawdę, co sprawia mi przyjemność. Ale nie to, co sprawi, napiję się lampki wina i będzie super wszystko. Nie. Chodzi o to taką wewnętrzną radość. Więc możecie też sobie zrobić journaling, jeżeli jesteście w takim momencie, w jakim ja byłam, że co tak naprawdę sprawia, że ja czuję tą dziecięcą radość. Takie dziecięcą radość, że jak idę, to mi się chce podskakiwać. Co kiedyś sprawiało wam taką radość? I powolutku może, tak jak ty mówisz, Aga, wracać do tego. Po prostu skupić się na tym, co sprawia wam przyjemność. Piękne
1: Tak, to po
0: zakończenie.
1: prostu dystans. Dystans, przyjemność, słuchajcie. Tak, nie brania siebie też trochę na poważnie, tak? Ale też nie śmiania się z siebie. No, to też nie jest ładne. Nawet nasz wewnętrzny krytyk tego nie lubi.
0: Tak, ale to właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że personal development, personalny rozwój, on był tak przedstawiany, jest tak bardzo, bardzo strukturalnie, bardzo tak na poważnie wręcz. Ale tak, cieszę się, Aga, że o tym powiedziałaś, bo nie wszystko musi być takie super poważne. Nawet czasami, wczoraj jak
1: Nie
0: szłam,
1: powinno, dlatego
0: nie
1: mężczyznom jest
0: powinno.
1: troszeczkę łatwiej w większości, bo mężczyźni nie biorą wiele rzeczy na poważnie. I dlatego jest bardzo dużo awantur. Bo my
0: Dlatego.
1: wszystko na poważnie, a mężczyźni nie. Ale to jest właśnie w tym cała kwintesencja. My jesteśmy sobie potrzebni.
0: Jesteśmy po prostu inni. Jesteśmy po prostu inni, tak. Także dziękujemy Wam. Myślę, że na tym pięknym akcencie zakończymy naszą audycję. Myślę, że my możemy o tym mówić, mówić, mówić, mówić. Ale jedną rzeczą, którą ja, jeżeli nic nie wyciągniecie z tej audycji, to chciałabym, żebyście wyciągnęli to, że życie nie musi być takie poważne, że warto jest śmiać się. I nawet jeżeli popełniamy ten sam błąd milion razy, to zamiast się krytykować, powiedzieć sobie: OK, jestem tego świadoma i to jest OK. To jest OK. Kiedyś
1: Tak.
0: przyjdzie czas, że to zmienię, ale to jest OK. I sama taka akceptacja, tak jakby pozwala oddychać. Tego Wam
1: Piękne.
0: życzę.
1: Lekkość, lekkość, delikatność, słuchajcie. No.
0: Dziękujemy
1: Dziękujemy
0: Wam
1: bardzo.
0: bardzo.
1: Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszej audycji, dotrwanie przede wszystkim do końca dla tych, którzy jeszcze nas słyszą teraz. I oczywiście do następnego.
0: Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bądź chcecie podzielić się z nami swoimi odczuciami tych audycji, zapraszamy do komentowania. Dziękujemy Wam bardzo, życzymy wspaniałego tygodnia i widzimy się tutaj za 2 tygodnie. Do zobaczenia.
2: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

0: przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Kasia Mikołajczyk. Do usłyszenia. Witam w kolejnej audycji Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Moim gościem dzisiaj jest Natalia Sobiecka. Witam cię serdecznie, Natalka.
1: Witam, Kasiu, dziękuję za zaproszenie.
0: Zanim przejdziemy do rozmowy, to ja chciałam tutaj troszeczkę tak wytłumaczyć, bo niektóre osoby mnie pytają, jeżeli chodzi o tytuł Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie, a ja zapraszam osoby, które na przykład napisały coś albo osiągnęły jakieś tam mistrzostwa czy inne sukcesy. I jak to się ma do tego zdrowia, więc tutaj tłumaczę, że to jest bardzo związane ze zdrowiem, bo jeżeli ktoś ma jakieś pasje i w czym się realizuje, to znaczy się, że też jest zdrowy i fizycznie, i psychicznie, bo ma cel, do którego dąży. Także to jest bardzo związane z moją audycją, bo w mojej audycji o to chodzi, żeby pokazywać osoby, które nie zajmują się leczeniem, tylko profilaktyką i chcą żyć w zdrowiu. No i właśnie tutaj dzisiaj rozmowa z Natalią. No, głównym powodem, dla którego zaprosiłam Natalkę, to jest to, że niedawno, bo 28 marca, była premiera książki, której Natalka jest współautorką, Trójgłos, felietony. I z tego powodu chciałam Natalkę zaprosić i z nią porozmawiać, ale też chciałam, żebyście poznali w ogóle Natalię, bo jest to bardzo ciekawa osoba i ja nawet czytając felietony się dowiedziałam dużo więcej o niej niż wiedziałam to wcześniej. Ale chciałam zacząć od tego, żebyś nam powiedziała, Natalka, jak długo jesteś w Irlandii?
1: W czerwcu minie 7 lat.
0: 7 lat, no to można powiedzieć, że od 7 lat się znamy. Dlatego, że prowadziłaś taki blog Marchewka na szlaku i ja wtedy czytałam i też był fanpage na Facebooku i czytałam i komentowałam i się wtedy poznałyśmy, ale tak na żywo poznałyśmy się dopiero w zeszłym roku, dokładnie 7 grudnia. Gdybyś mogła powiedzieć nam, jaką rolę w twoim życiu właśnie odegrał ten blog Marchewka na szlaku?
1: Marchewka na szlaku, od razu powiem, wyjaśnię, był to blog podróżniczy. Tylko nie w takim sensie o dalekich podróżach, wylotach na pół roku do Azji, tylko o takich podróżach weekendowych po Polsce. Kiedy mieszkałam w Polsce, pisałam o podróżach po Polsce, po różnych zakątkach, ponieważ blog powstał w 2013 roku i takim flagowym projektem był Poltrip, gdzie założyłam sobie, że zwiedzę najgłówniejsze miasta Polski. A później, jak Kasiu wspomniałaś, poznałyśmy się przez bloga, kiedy ja już byłam w Irlandii, ponieważ ja jestem takim lokalnym turystą, więc kiedy mieszkałam w Polsce, zwiedzałam Polskę, a kiedy przeprowadziłam się do Irlandii, zaczęłam zwiedzać Irlandię i o tej Irlandii na tym właśnie blogu pisać. I nie tylko o podróżach, ale też o rzeczywistości irlandzkiej, która, no jak wszyscy tutaj wiemy, jak wszyscy emigranci wiedzą, no jest inna niż w Polsce, zaczynając nawet od tego, jak funkcjonują domy, o czym możecie również przeczytać w jednym z felietonów w mojej książce, jak to się wszystko pięknie składa i zazębia. Jaką rolę ten blog odegrał w moim życiu? Był swoistym pamiętnikiem, ale też miejscem budowania społeczności i poznawania nowych ludzi, bo rzeczywiście pierwszych takich irlandzkich tutaj znajomych, mówię o Polakach mieszkających w Irlandii, poznałam właśnie dzięki mojemu blogowi. Gdzieś dotarł do was, dotarł do tych zakamarków irlandzkiej Polonii i dzięki temu nawiązałam jakieś pierwsze znajomości na wyspie.
0: A powiedz mi, czy tutaj, kiedy przyjechałaś do Irlandii, to było pierwsze państwo, do którego przyjechałaś na emigrację, czy już wcześniej byłaś gdzieś na emigracji?
1: Nie, ja nie byłam nigdy na emigracji wcześniej. Ja w ogóle nie planowałam tej emigracji. Po prostu życie się tak ułożyło, że trafiłam do Irlandii i Irlandia jest pierwszym krajem, w którym mieszkam poza Polską.
0: A można tak powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten blog, to ty też dokumentowałaś to codzienne życie emigrantki?
1: Z perspektywy czasu zdecydowanie tak. W tamtym momencie, kiedy pisałam o rzeczywistości tutejszej, o tym, że tutaj nie ma policji, a jest garda, że nie wiem, że są dwa krany przy zlewach, trudno mi nawet powiedzieć. Wiem, że coś o przejściach dla pieszych nawet pisałam tutaj w Irlandii. W tamtym momencie ja miałam z tego niesamowitą zabawę, a z dzisiejszej perspektywy czasami lubię wracać do tych wpisów i patrzę właśnie, że to było takie dokumentowanie tego wszystkiego, co było nowe i widzę, jak wiele uleciało z pamięci w toku takiego życia codziennego. Ja dzisiaj o tym nie pamiętam, a wracam do tamtych chwil i czasami sama jestem zaskoczona, jak potrafiłam się małymi rzeczami zachwycać i one wzbudzały we mnie ciekawość.
0: Czyli to było poznawanie nowego kraju, a jak to ma się do jakby wspomnień, koresponduje z tym, jakie są twoje wspomnienia, jeżeli chodzi o życie w Polsce? Czy to tylko wspomnienia, czy to było na zasadzie jakieś porównywania? Czy ty już jesteś bardziej teraz tutaj w Irlandii, a tylko są wspomnienia z Polską? Jak to wygląda obecnie?
1: Obecnie żyję polskimi wspomnieniami. To, co zachowało się w mojej pamięci z Polski, czasami kiedy jadę, kiedy wydaje mi się, że coś było takie piękne, wspaniałe, okazuje się, że to wygląda inaczej. I to zostaje właśnie w mojej pamięci. Wiesz, takie zderzenie. Po czasie zostają same dobre wspomnienia, wydaje mi się. A później się jednak okazuje, że ta rzeczywistość nie jest taka puchata i słodziutka, jak byśmy chcieli, jak gdzieś tam zapamiętaliśmy ją.
0: A przeniosłaś coś z Polski tutaj? Co masz na co dzień? Z tego korzystasz? Albo no, to jest typowo polskie, ale tutaj się przyjęło na ten grunt irlandzki.
1: Ale pytasz o przedmioty, czy pytasz o, nie wiem, o jakąś formę zachowania, zwyczaju, rytuału?
0: O, no właśnie, no takie i to, i to.
1: Ciężko mi stwierdzić, ale to jest ciekawe teraz pytanie, dlatego że musiałabym się zastanowić.
0: A przechodzisz jednak przedmiotów. Przechodzisz jednak na światłach, jeżeli jest zielone? Czy
1: przechodzę na czerwonych. Przechodzę na czerwonym. Przechodzę na czerwonym świetle. To chyba bardziej bym powiedziała, czego ja nie przeniosłam. Chyba, o, dobry kierunek nadałaś. Powiedziałabym, że to takie spięcie, sztywność i trzymanie się takich sztywnych reguł zostawiłam je tak w Polsce, zanim wsiadłam do samolotu 7 lat temu. Tutaj jednak tak luźniej i wydaje mi się, że zrobiłam się tutaj odważniejsza, ale zastanawiam się też czasami, czy jest to związane z tym, że nie wiem, tak przysłowiowo nie ma mamy i taty za rogiem i sąsiadki, która podkabluje, czy po prostu ta rzeczywistość emigracyjna sprawiła, że nie można było się bać, bo by człowiek nie przetrwał. Więc trzeba było troszeczkę porozpychać się łokciami i zawalczyć o swoje, żeby coś osiągnąć, do czegoś dojść, albo po prostu, żeby przetrwać przynajmniej ten pierwszy rok.
0: No ale też, wiesz, człowiek z latami nabywa doświadczenia, jest bardziej pewny siebie. Różne sytuacje, które się zdarzają w naszym życiu, też nas wzmacniają i to chyba też jest to, że z latami inaczej podchodzimy do pewnych rzeczy. Natomiast ten strach, o którym mówisz, no to na pewno jest, bo jeżeli coś zmieniamy, idziemy w coś nowego, nieznanego, no to ten strach zawsze nam towarzyszy.
1: Ale strach nie musi być negatywny, bo właśnie chyba na tym przykładzie emigracji ten strach można zakwalifikować jako emocję pozytywną, bo ona motywuje do działania.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o życie tutaj w Irlandii, to obracasz się bardziej w środowisku Polaków, czy Irlandczyków, czy jeszcze jakichś innych nacji?
1: To powiem tak, że mam trochę to podzielone, ponieważ jeżeli chodzi o życie towarzyskie, to jest to 95% towarzystwo polskie, ale zawodowo 95% Irlandczycy i inne nacje. Ja nie pracuję w polskiej firmie, pracuję w firmie z samymi Irlandczykami i takie też mamy kontakty. To znaczy, no wiadomo, no tutaj Irlandia jest wielokulturowa, więc nie mogę powiedzieć, że jestem zamknięta tylko na Irlandczyków. Generalnie no wszystkie nacje świata, ale to jest taki podział, że zawodowo nie Polska, z kolei prywatnie towarzysko Polska.
0: No właśnie, a jeżeli chodzi o tę zawodową stronę, no ja też jestem pod wrażeniem, bo ja ciebie znam właśnie jako autorkę bloga, jako osobę, która zajmuje się redakcją, korektą, składem, jako pisarkę. Natomiast okazuje się, przyznaję się bez bicia, nie przeczytałam jeszcze całej książki, bo no, po prostu nie byłam w stanie, ale jak zrobiłam sobie to na takiej zasadzie, że otworzyłam sobie losowo i oczywiście jak mogło być inaczej? Jak myślisz, na jakim dziale otworzyłam?
1: Nie mam pojęcia.
0: No, otworzyłam na dziale związane z edukacją. No i przeczytałam sobie właśnie wasze podejście do edukacji każdego z was, ale głównie tutaj chciałam się na tobie skupić, bo się dowiedziałam, że ty też jesteś nauczycielką z wykształcenia.
1: Jestem. To się zgadza.
0: I jeszcze wyczytałam w tych felietonach, że ty też robisz piękne zdjęcia i nawet wygrałaś kiedyś konkurs fotograficzny.
1: Też prawda. Zgadza
0: się. Tutaj się okazuje, że na co dzień zajmujesz się sprawami typowo technicznymi. Serio, to nawet nie wiem, czym ty się zajmujesz tak do końca, ale jakbyś nam mogła też zdradzić tajemnicę, bo ty jesteś po prostu człowiek wielu talentów.
1: No nie zaprzeczę, bo to również jest prawda. I za to cenię Irlandię, życie tutaj, że mogę się realizować na tak wielu płaszczyznach, bo to, co powiedziałaś, tak, rzeczywiście mam wykształcenie pedagogiczne. Rzeczywiście około 5-6 lat temu wygrałam konkurs fotograficzny organizowany przez City and County Council Limerick, a zawodowo tutaj też mam dwie ścieżki, bo z jednej strony jestem redaktorem, korektorem i składaczem, czyli potocznie, jak czasami się śmieję, mówię, robię w książkach, jestem człowiekiem słowa pisanego, ale na pełen etat pracuję jako zawodowy kierowca i technik, operator automatów wendingowych, czyli tych maszynek, w których można kupić batoniki i napoje. I tam się zajmuję w zasadzie wszystkim, instalacją, naprawą, ustawianiem, przestawianiem, generalnie full service, od postawienia maszyny do jej zabrania, tak naprawdę wszystko, co jest pomiędzy.
0: No i powiedz mi, jak to się łączy z tym, że ty jesteś humanistką, że ty chodziłaś do liceum o profilu humanistycznym, a tutaj robisz stricte taką niehumanistyczną pracę, wykonujesz?
1: No tutaj wracamy, znaczy zahaczamy o taki temat, co to znaczy być humanistą. To jest świetny temat na trójgłos, gdybyśmy go kontynuowali. Tak mam, od razu mi się pojawiło. No bo zobacz, tak nie żebym się porównywała do mistrza, ale taki Leonardo da Vinci. To był człowiek wszechstronny. On nie był zamknięty tylko na pisanie wierszy albo malowanie obrazów. On był naukowcem, odkrywcą, artystą, człowiekiem renesansu. Więc ten humanizm dzisiejszy, bycie humanistą jest takie troszeczkę uproszczone, zamykające się właśnie do tych nauk humanistycznych, do literatury, do sztuki. A w moim pojęciu bycie humanistą znaczy bycie człowiekiem wszechstronnym. I taka właśnie jestem.
0: Super. Super, że możesz się tak realizować. Ale tutaj jeszcze chciałam, oprócz tego, tych różnych twoich zainteresowań i zajęć, to ja też zauważyłam, że dla ciebie bardzo ważną... A, jeszcze zapomniałeś o jednym twoim zawodzie, bo przecież ty, zanim przyjechałaś tutaj do Irlandii, to jeszcze byłaś w wojsku, prawda?
1: Zgadza się, byłam żołnierzem zawodowym na etacie kierowcy ciężarówki.
0: Ty masz jeszcze prawo jazdy na ciężarówki, tak?
1: Oraz na autobus.
0: O Boże, nieźle.
1: Ostatnio jechałam i tak wracałam z pracy i pomyślałam sobie, że w sumie do tego kompletu brakuje mi prawa jazdy na motocykl i zostałam na razie z tą myślą.
0: wszystko przed tobą. No ale właśnie, bo to zanim chciałam, dążyłam do tego, żeby jeszcze powiedzieć, że ty jesteś też bardzo dobrą obserwatorką i uczestniczką życia społecznego tutaj na emigracji, co było ostatnio można było zobaczyć, kiedy był tutaj problem paliwowy i strajki i jak ty tutaj jako reporterka wzięłaś się za przekazywanie informacji i wiadomości z tym związane. Czym dla ciebie właśnie jest taka obserwacja tego, co się dzieje na co dzień?
1: Ta obserwacja jest elementem uczestnictwa w tej społeczności, rozumienia tego, wyciągania wniosków, a jako Polka mieszkająca w Irlandii i osoba, która ma styczność z dużą tutaj społecznością, wiem, że wielu naszych rodaków nie wie, co się dzieje, bo nie śledzą irlandzkich mediów. Duży odsetek naszej społeczności nie śledzi irlandzkich mediów, nie pracuje na przykład tak jak ja pracuję tylko z Irlandczykami. Ja jestem kierowcą, więc jestem w ruchu. Widzę, ja nie jestem zamknięta tylko do jednego biura czy do jednego magazynu, bo ja w zasadzie jeżdżę po całej prowincji Munster, więc widzę różne zjawiska, mam kontakt z różnymi ludźmi i dzięki temu mam dostęp do informacji. Do tego biegle władam językiem angielskim, więc znalezienie informacji w irlandzkich mediach i ich weryfikacja też nie stanowi dla mnie problemu. I w momencie, kiedy zaczęło się dziać to, co zaczęło się dziać właśnie 2 tygodnie temu w sprawie tego protestu paliwowego, no postanowiłam spróbować nowej formy literackiej, czyli reportażu, bo do tej pory pisałam felietony bądź relacje z podróży wcześniej na blogu i zdecydowałam, że a dlaczego nie, spróbuję przekazać informacje w taki sposób. Może kogoś to zainteresuje. Okazało się, że zainteresowanie było przeogromne, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Ja w życiu celowo takich zasięgów na social mediach nie zrobiłabym organicznie, jak zrobiło, znaczy organicznie, one wyszły organicznie. Algorytmami tak się wstrzeliłam w to wszystko, że no, to był kosmos, ale to było, no to były wyczerpujące 5 dni, bo zaczęłam czwartek, piątek, sobota, niedziela, 4 dni, ale to była praca na pełen etat, na pilnowanie tego, co się pojawia, komentarzy. No, ale wydaje mi się, że było to potrzebne. Odzew ludzi, informacje, wiadomości pokazały, że to był kawał dobrej roboty.
0: A powiedz, jakie odczucia, jak ci się podobało to w ogóle, oprócz tego, że było to bardzo, no w gruncie rzeczy też męczące, no bo też wymagało dużo zaangażowania, to jak się czułaś jako reporterka?
1: Początek był trudny i tak naprawdę pierwszego ranka, kiedy wybuchła ta bomba zainteresowania moimi postami, miałam ochotę się wycofać, bo spotkałam się z bardzo dużym hejtem też. Z oskarżeniami o sianie dezinformacji, z wyzwiskami. Okazało się, że bardzo duża grupa osób nie czyta, nie wiedzą, gdzie wchodzą i co czytają, mimo że na zdjęciu był pokazany dystrybutor z walutą w euro, była informacja w języku angielskim. Byłam obrażana również, że to są fejkowe zdjęcia, że to jest generowane przez AI, że w Polsce nie ma takich dystrybutorów, ale ja nigdy nie pisałam, że w Polsce. Ja od początku pisałam, że to jest w Irlandii, że tak się dzieje. Ale to był tylko moment. To był taki moment, a później pomyślałam, ale przecież nie ja pierwsza i nie ostatnia. A ja wiem, co ja piszę, ja wiem, co ja widzę. Bo to nawet nie jest to, że ja siedziałam przy komputerze, ja jeździłam. Ja jeździłam po Irlandii i podawałam informacje dokładnie z trasy między moim Limerick a innym miastem, co się działo na danej trasie. Ja to widziałam, ja uczestniczyłam, miałam problem z zatankowaniem, więc to mi takie dało podbudowanie, ale ja nie mam się czego bać, nie mam się czego wstydzić i ja absolutnie nie muszę nikomu niczego udowadniać. Jeżeli ktoś nie chce wierzyć, to nie musi, to nie jest moja rola, żeby kogoś przekonywać do moich racji.
0: No ale tak podsumowując, to podobała ci się taka praca?
1: Podobała się.
0: Ekstremnie.
1: Podobała się i myślę, że jest to początek czegoś nowego.
0: Super. Dobrze. A powiedz mi teraz, właśnie chciałabym, żebyśmy porozmawiały na temat Trójgłosu. Skąd w ogóle taka idea? Skąd się wziął pomysł? na powstanie tej książki. Książka jest pięknie wydana, pięknie napisana. Na pewno jesteś z niej dumna. Skąd w ogóle taki pomysł?
1: Bardzo dziękuję za ciepłe słowa o naszej książce. Z tym trójgłosem to było tak, że to najpierw nie miała być książka. To najpierw nie miało być książką. Najpierw to miał być taki projekt internetowy i na ten pomysł wpadła Róża Wigeland, dyrektorka artystyczna portalu emigraniada.com, dla którego tworzę. I początkowo mieliśmy pisać we trójkę, czyli redaktor naczelny portalu Andrzej Smoleń, Róża Wigeland właśnie i ja. Felietony na jeden wybrany temat. Każdy miał pisać swój felieton bez konsultacji. Po prostu rzucamy hasło Polska, właśnie polska edukacja albo właśnie ekologia. I pisaliśmy, później to publikowaliśmy. Założenie było takie, że nie konsultujemy się i nie czytamy swoich felietonów, dopóki nie opublikujemy swojego. Czyli dopóki ja nie skończyłam pisać swojego felietonu, nie czytałam felietonów pozostałych twórców. A pomysł na książkę pojawił się, myślę, że po roku. Tak stwierdziliśmy, że tego materiału jest tak dużo i jest on tak rozległy, tak wszechstronny i ciekawy w swojej formule, że postanowiliśmy spróbować. I jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy. I właśnie 28 marca była premiera książki, już tych felietonów w formie drukowanej na targach w Londynie, na których miałyśmy się, Kasiu, też okazję spotkać z tobą, tak, jako z panią redaktor portretów emigracji.
0: Piękny w ogóle, piękna premiera, świetny pomysł z tym panelem. Bardzo, bardzo to fajnie wszystko wyszło, bardzo mi się to podobało. Chyba też byliście zadowoleni, bo było widać po was, wasze szczęście. No i w ogóle sama książka pięknie się prezentuje i naprawdę bardzo fajnie się czyta. Przez to też, że są te... To jest niesamowite, że trzy osoby i piszą całkowicie inaczej. I tutaj i styl, jeżeli chodzi o pisania, i podejście do danych tematów jest całkowicie różne i to jest naprawdę bardzo ciekawe. I to też było fajne, że wy nie widzicie tych swoich tekstów nawzajem. Aczkolwiek pamiętam właśnie z tego jeszcze z Londynu, jak Róża opowiadała, że te teksty spływały do niej, no i ona z taką ekscytacją czekała na te teksty, żeby móc je przeczytać jako pierwsza, bo miała taką możliwość. To też super współpraca, zresztą bardzo fajnie było widać, że się no tak dogadujecie, uzupełniacie, także bardzo mi się to podobało. Zachęcamy bardzo. Prawda? Do przeczytania, do kupienia i do przeczytania.
1: Oczywiście.
0: To tutaj, jeżeli chodzi o ten trójgłos, a właśnie wspomniałaś też o portretach emigracji, gdzie jesteś korektorką i redaktorką. Jakbyś mogła też powiedzieć kilka zdań na ten temat, jak wygląda współpraca, czym się zajmujesz dokładnie i... No i oprócz tego, że redaktorka i korektorka, to też jesteś autorką tekstów.
1: Tak, w portretach emigracji pracuję od pierwszego wydania. Mam ten przywilej i zaszczyt uczestniczyć w powstawaniu tego kwartalnika od samego początku, za co, Kasiu, też powinnam tobie podziękować. Chcę podziękować za to wyróżnienie, bo jest to przywilej. Brać udział w tak pięknej, w tak szeroko zakrojonej inicjatywie. W portretach tak, oczywiście mam swój dział felietonów i tam właśnie publikuję swoje teksty, ale bym powiedziała, że to jest takie hobbystyczne. Te felietony to jest taka wisienka na torcie tej całej pracy redakcyjnej, którą właśnie wykonuję. Jestem odpowiedzialna za korektę i redakcję tekstów, czyli w zasadzie jestem na takiej pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o kontakt z autorami, o tą najgłębszą taką pracę, bo pracujemy nad tekstami. Tych tekstów jest kilkadziesiąt w każdym wydaniu. Jeżeli nasi słuchacze mieli okazję widzieć, czytać kwartalniki, poprzednie wydania, to wiecie, jak to wygląda. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, to oczywiście też zachęcamy do zapoznania się. Jest to głęboka praca, jest to trudna praca, ale przynosząca niesamowitą satysfakcję, kiedy autor odsyła i mówi: zgadzam się. O to właśnie mi chodziło. Cieszę się, jak ten tekst wygląda po twojej pracy. A nie jest to takie oczywiste, bo różna jest wrażliwość autorów i są osoby, którym zależy na przejrzystości tekstu i na odbiorze przez czytelnika, ale są też autorzy, którym zależy na tym, żeby ten tekst był w 100% taki ich spójny i to, jak czytelnik to odbierze, jakby schodzi w ich pojmowaniu na trochę dalszy plan. Oni te teksty traktują jak swoje dzieci. Ja jako autorka rozumiem ich. Ja rozumiem każdą z tych stron, ponieważ to też zależy od redaktora. I tutaj ta praca nad tekstami jest też inna niż praca nad książką. Bo jeżeli masz książkę, to jest jeden duży tekst i pracujesz z autorem, czytasz ten tekst, czytasz tą książkę. Zresztą nawet, Kasia, teraz mówisz na przykładzie naszego Trójgłosu. Widzisz, że w tej książce masz autora. Widzisz, jaki ten autor jest. Ale z takich tekstów krótszych, z artykułów, z felietonów jest trochę trudniej wyczuć autora. I ta współpraca, ona jest bardzo dynamiczna. Na krótkich tekstach to jest zupełnie inna praca i ten autor też, nie znając redaktora, może nie do końca ufać. I to jest normalne, tu potrzeba czasu i nawet teraz, kiedy pracujemy nad trzecim wydaniem, kończymy już w zasadzie, mam nadzieję, że mogę to powiedzieć, a jak nie, to się wytnie.
0: Oczywiście.
1: Jesteśmy już na finiszu trzeciego wydania i ja widzę, jeżeli mamy autorki czy autorów, którzy piszą regularnie, to ta współpraca już jest inna, bo już jest większe zaufanie i ja na przykład, ja wiem, na ile mogę sobie pozwolić, wiem, co trafia do danego autora, wiem, co działa, znam styl tego autora czy autorki i wysyłam, i to już jest, to nie jest tłumaczenie od A do Z, dlaczego, co, tylko wysyłam i mówię tam do pani X: słuchaj, zobacz to, to i to, zmieniłam to, to i to, i dostaję zwrotkę, ja ci ufam, jest okej. Ale na przykład jeżeli są nowe osoby, to rzeczywiście ta praca jest też dużo głębsza, jeżeli chodzi o wprowadzenie osób w to, bo no praca nad redakcją, nad korektą, jest to ingerencja w tekst. Choćby się nie chciało, zawsze będzie głębsza lub mniejsza i tutaj trzeba siebie wzajemnie wyczuć i tutaj muszę pamiętać zawsze o wrażliwości autora w zakresie jego tekstu, bo to jest jego dzieło, jego wyrażenie.
0: Ale właśnie, tutaj chciałam się spytać, bo tak jak właśnie zauważyłam, czytając te felietony, że każdy z was ma... Jest ten sam temat, ale każdy inaczej do tego podchodzi. Każdy ma inny styl pisania. To widać bardzo w tych felietonach. Jak to wygląda, jeżeli właśnie chodzi o tą twoją pracę? No bo ty też jako autorka tekstów też masz jakby swój styl. Czy ty go narzucasz tym osobom, które dają ci do korekty te swoje teksty, czy po prostu podchodzisz do, masz jakieś wytyczne, których się nauczyłaś i według tego po prostu podchodzisz do korekty tego tekstu?
1: Nie, absolutnie nie narzucam i nie wolno tego robić. Nie narzuca się stylu swojego, ponieważ właśnie rolą redaktora i korektora jest to, żeby wyczuć styl autora, z którym się pracuje. Oczywiście są wytyczne, są zasady gramatyczne, językowe, interpunkcyjne, gramatyczne, stylistyczne i tak dalej. Tego jest bardzo dużo, ale pozostaje też styl autora. Duży wpływ też ma na to intencja autora, bo jeżeli ktoś chce napisać taki mięciutki, taki przytulny tekst, no to tam ten język też będzie zupełnie inny. Ale jeżeli ktoś pisze z takim zacięciem, z takim pazurem i nagle ni z tego, ni z owego używa jakiegoś takiego słowa, które tam, ono jest poprawne. Ja nie mogę powiedzieć, że ono jest niepoprawne, ale ono stylistycznie nie pasuje do całego tego wydźwięku, więc zaznaczam, bo wtedy nie skreślam, tylko na przykład zaznaczam i dodaję komentarz. Posłuchaj. Tekst ma taki i taki wydźwięk, rozumiem, że taka jest twoja intencja. Zmieniłabym to słowo na inne, które by utrzymało twoją konwencję. To w takim kształcie ta współpraca wygląda. ale nie narzucam, a przynajmniej staram się nie narzucać. Bo wiadomo, ale... każdy jest tylko człowiekiem, więc...
0: Dokładnie. No bardzo to profesjonalnie wszystko robisz oczywiście, ale bardzo mi się też podobają czasami twoje takie komentarze, które tam dajesz. Na przykład czegoś pierwszy raz o czymś się dowiedziałaś, usłyszałaś, przeczytałaś i tam, o ciekawe, zapamiętam sobie to. Czyli dla ciebie to też... to są teksty takie edukacyjne, kształcące, nie?
1: Tak, ja nigdy nie traktuję tekstu jako, powiem to bardzo kolokwialnie, dla mnie tekst to nie jest mięso. To jest tekst, to jest czyjś wytwór, i ja podchodzę do tego tekstu z szacunkiem, bo to jest czyjaś praca. I staram się czytając, to nie da się przeczytać tekstu bez zrozumienia, wstawić dwa przecinki i tego puścić. Ten tekst trzeba zrozumieć i trzeba go poczuć. I rzeczywiście, jeżeli to jest akurat mój styl pracy, jeżeli coś mnie zainteresuje, jeżeli czegoś się właśnie dowiem, wydaje mi się, że to chyba o twój tekst o aromaterapii. Teraz wspominasz, gdzie mówię, a to ciekawe. Aha. Bo rzeczywiście dowiedziałam się czegoś nowego i nie widzę w tym nic złego, tym bardziej, że pracujemy online. To jest praca w pełni zdalna, bazująca tylko na e-mailach. No my tutaj, z racji tego, że jesteś redaktorką naczelną, no to mamy trochę większy kontakt, ale z autorami ja tylko bazuję na e-mailach. I ja sobie nie wyobrażam współpracy, która by była tylko sucha na zasadzie tu wstaw przecinek, tutaj to skreśl, a to zdanie to jest w ogóle bez sensu i najlepiej to wyrzuć. Nie, to, że jest korekta, to, że są poprawki, czy raczej zmiany. Ja się staram jak najmniej używać słowa poprawki, bardziej staram się wprowadzać zmiany do tekstu, ale jednocześnie no, taki komentarz, że coś jest ciekawe, albo ale mi się podoba, ale mi się to sformułowanie spodobało. Wydaje mi się, że to też trochę ociepla tą współpracę z autorem i troszeczkę przełamuje dystans.
0: Bardzo, bardzo fajnie właśnie tak właśnie skraca ten dystans. Chciałam jeszcze spytać ciebie o inną formę też działalności, a mianowicie o podcasty, rozmowy zamiejscowe. Jakbyś mogła nam opowiedzieć też o tej formie twojej działalności, z kim to robisz i jakie tam tematy poruszacie?
1: Rozmowy zamiejscowe w ogóle zrodziły się w Radiu Cenzura. Bo początkowe dwa odcinki były nagrywane z Mają Izabelą Zachorską w jej magicznym kręgu. Później przeszliśmy w ramach jakby jej tego slotu antenowego, przeszliśmy na własne nagrania, byliśmy tylko we trójkę. A teraz to kontynuujemy we trójkę, czyli z autorzy Trójgłosu. Róża Wigeland, Andrzej Smoleń i ja. Ja jestem prowadzącą, ale też uczestniczką, bo my tu na emigracji to jednak lubimy łączyć różne role. I to widzę wśród wielu, wielu osób, wielu znajomych. Rozmowy zamiejscowe zrodziły się z Trójgłosu. I o ile w Trójgłosie opisujemy nasze spojrzenie, opisywaliśmy, bo Trójgłos jest projektem zakończonym, o ile w Trójgłosie opisywaliśmy w felietonach indywidualnie nasze spojrzenie, w rozmowach zamiejscowych my to konfrontujemy między sobą. Spotykamy się, dyskutujemy, dopytujemy, trochę prowokujemy. Zdarzyło nam się pokłócić na antenie również. To jest takie dużo bardziej burzliwe i mimo, że w dalszym ciągu na poziomie, to troszeczkę chyba mniej wyważone, bardziej takie dynamiczne, bardziej ludzkie. Uchylamy trochę rąbka o sobie. Dajemy możliwość, aby nasi czytelnicy mogli nas troszeczkę bardziej poznać.
0: No ja tutaj troszeczkę prywaty też włączę do tego, bo rzeczywiście to, co powiedziałaś, te podcasty były nagrywane w Radio Cenzura. Ja w zeszłym roku kupiłam sobie kijki do chodzenia. No i ponieważ sama chodziłam, więc no ile można być sam na sam z własnymi myślami, więc stwierdziłam, że zacznę słuchać audycji, których po prostu wcześniej nie miałam okazji odsłuchać w Radiu Cenzura i sobie wzięłam słuchawki, włączyłam Radio Cenzura i jakoś mi się tak otworzyło właśnie na tych rozmowach zamiejscowych i zaczęłam, tak fajnie to prowadziliście, że zachęciliście mnie do przeczytania tych felietonów u was na blogu. Na stronie. Więc stwierdziłam, że to świetnie, świetnie prowadzone, bo też o to chyba chodzi. Że nie opowiadacie o tych felietonach od A do Z, tylko na zasadzie takiej, żeby po prostu zachęcić przez różne tam sytuacje, które opowiadacie, zachęcić do tego, żeby sięgnąć do tekstu i przeczytać. I taki był zamysł chyba tego i tak to zaskutkowało. Ale właśnie w jednej z tych audycji ty powiedziałaś o tym, że zajmujesz się redakcją, korektą i składem. I ja wtedy dostałam taką ofertę, żeby stworzyć zespół redakcyjny do gazety i sobie pomyślałam, o, no to przecież czas z Natalką porozmawiać, czy nie chciałaby podjąć się takiego zadania. No i chciała. I współpracujemy już przy trzecim wydaniu, także ta współpraca się bardzo dobrze układa.
1: To jest wspaniałe, jak to jest taki system naczyń połączonych. Nigdy nie wiesz, do czego i dokąd cię ten projekt zaprowadzi, bo mówię, Trójgłos na początku to miał być tylko felietony, zobaczymy, co będzie. Później była audycja w Radio Cenzura, później były podcasty, a teraz się okazuje, że z podcastu trafiłam do portretów emigracji. No niesamowite.
0: Wszystko się
1: wspaniałe.
0: I jeszcze później się okazało, jak już się spotkałyśmy, że się znałyśmy online wcześniej, także...
1: Bo ja byłam marchewką, tak.
0: No. Ja pamiętałam ciebie jako marchewkę, a niestety nie wiedziałam, że to jest Natalia Marchewka. Powiedz mi, Natalia, czy pracujesz teraz nad jakimiś nowymi projektami?
1: Pracuję. Tak, na pewno rozwijamy Emigraniadę, ponieważ po premierze książki otworzyły się przed nami nowe możliwości, nowe współprace, więc na pewno wszystkie ręce na pokład w rozwijaniu portalu. Pozostaje oczywiście jako redakcja, korekta w portretach emigracji, a jeżeli chodzi o moje osobiste czy personalne przedsięwzięcia indywidualne bardziej, wrócę tutaj do tej sytuacji paliwowej i tych reportaży z drogi i mogę powiedzieć, że pracuję nad czymś. Jeszcze za wcześnie mówić o szczegółach, ale na pewno będzie dużo rzeczywistości irlandzkiej, dużo emigracji i dużo słowa pisanego.
0: Aha, jednak pisane, tak? Nie ten. Nie mówione, tylko pisane jednak.
1: Pisane ma lepsze zasięgi.
0: Tak? No dobrze, w takim bądź razie ja ci życzę w każdej dziedzinie, której sobie tylko wymyślisz, żeby ci wszystko się jak najlepiej układało. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić książkę, której jesteś współautorką, no to oczywiście odsyłamy do ciebie, na twoje social media. A gdzie jeszcze można cię znaleźć? Bo masz też stronę swoją korektorską, tak? Redakcyjną.
1: Tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany redakcją, korektą bądź składem, nie tylko książek, mogą to być inne publikacje, mogą to być nawet ulotki reklamowe. Chcielibyście, aby było to w pełni profesjonalnie przeprowadzone, rzucone, wiecie, fachowym okiem. Zapraszam serdecznie. Strona internetowa www.sobiecka.com oraz oczywiście Facebook pod moim imieniem i nazwiskiem. Myślę, że bez problemu znajdziecie.
0: No i oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał poczytać fajne różne artykuły, felietony i inne formy literackie, to zapraszacie do emigraniandy.com, tak?
1: Dokładnie tak. Tam jest cała nasza twórczość, tam narodził się Trójgłos i rodzą się kolejne projekty. Zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, Natalia, i do kolejnego usłyszenia.
1: Dziękuję, Kasiu, za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i pozdrawiam słuchaczy. Do usłyszenia.
2: Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Kasia Mikołajczyk. Do usłyszenia.

0: Muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Dziękuję za twą cierpliwość i kilka minut opóźnienia w transmisji live, bo to wszystko live. A ja jestem książę Edward, a wszystko to dzieje się na falach Radia Cenzura. radiocenzura.pl. Tam można posłuchać na żywo i tam również znajduje się archiwum, w którym i ten odcinek ewentualnie, czy też zapomniałem tego słowa, ale tam się znajdzie. W końcu się tam znajdzie. Audycja nazywa się Muzyczne DNA i zamysł jej jest taki dla przypomnienia, bo może słuchaczek słucha pierwszy raz, kto wie. Audycja ma taki format, że przede wszystkim jest gość i razem z tym gościem przygotowujemy razem playlistę. To audycja rozrywkowa, muzyczna, głównie muzyczna. I ta playlista jest stworzona według takiego klucza, że po trzy numery na głowę i jeden numer z czasów muzyki przodków, jeden z czasów młodzieńczych wyborów i coś na koniec relatywnie świeżego. W takim formacie ta audycja się odbywa już od jakiegoś czasu i od jakiegoś czasu jest też stały współpracownik, tak dzisiaj będę uprzejmy, bo on nie lubi tego drugiego słowa na K. Don Roberto po drugiej stronie wyspy. Halo. Jest.
1: To jestem ja we własnej osobie. Nie, jeszcze nie zastępuje mnie AI na szczęście.
0: Właśnie.
1: Się tutaj kłaniam serdecznie z drugiego końca wyspy.
0: Tak, nasz telemost rozpięty jest na całą szerokość wyspy od zachodu do wschodu i z powrotem. Wyspy zwane Irlandią, tak dla ścisłości. Tak, dzisiaj wszystko przypominam, jakbyśmy w ogóle robili to pierwszy raz od początku. Don Roberto, czy u ciebie już jest w końcu to lato?
1: Nie, absolutnie. Właśnie tutaj się przeodziewałem specjalnie na potrzeby audycji, dodatkowe skarpety i bluzy.
0: Okay.
1: Jest tak, mam wrażenie, że taki Midgard, czyli tak jakby takie trochę medium, jest takie obiecanki, cacanki, może dziś, może jutro.
0: To jest za pięć minut lato wygląda.
1: Może do sierpnia się rozpogodzi.
0: No, są nadzieje nawet, że ten weekend będzie już przypominał troszkę bardziej to, co się dzieje w kalendarzu. Miły słuchaczku, tak zaczynałem sobie od pogody, bo to taki temat po prostu obiegowy, a dodatkowo tu na wyspie ma jeszcze dodatkowy ciężar po prostu, bo ciężka ta pogoda jest, szczególnie w tym roku. Trzyma nas długo zima, ja zmieniłem kurtkę zimową na letnią, na morze, nawet nie na cały tydzień. Gdzieś przy początkach, czy też przy końcu kwietnia, czy też w maju było. Mieliśmy taki jeden na próbę tydzień. Ale nie o tym, tak tylko, żeby paszczę trochę rozciągnąć.
1: Ja się strasznie się rozbawiłem tym, że kurtka letnia, czyli dalej kurtka.
0: No, dokładnie. Dziś tutaj na wiosce tak trochę ze świeżości podrzucę newsy. Zaliczyłem tuż przed audycją jeszcze, rozumiesz, imprezę otwierającą festiwal filmowy Fastnet, który co roku odbywa się tutaj w West Cork, w miejscowości Skoll, z której do ciebie, miły słuchaczku, tu nadaję i do której też z Roberto rozmawiam sobie. Festiwal filmowy to taka huczna nazwa, ale to festiwal filmów takich krótkich, może krótkometrażowych, można by powiedzieć. Dla młodych twórców filmowych, dla adeptów w sumie sztuki filmowej i jest on oceniany przez troszkę starszych chyba kolegów, trochę bardziej zasłużonych, więc czasem się jakieś gwiazdy tu przewijają. W tym roku jeszcze nie wiem kto, nie śledziłem programu, jestem w ogóle bardzo do tyłu. Impreza odbywa się dosłownie przez drogę od miejsca, w którym mieszkamy, więc trudno ją przegapić i trudno się po prostu na niej nie znaleźć. Tym bardziej, że to taka jedna z takich imprez właśnie, gdzie wiesz, darmowy bufet, o, tak to ujmę. Jadła i napoje serwowane. Muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Na kolanach wjeżdżam na parkiet dzisiejszej audycji. Tu książę Edward. Audycja nazywa się Muzyczne Dna, tudzież Muzyczne DNA. Audycja na żywo w Radiu Cenzura. Jak co środę zazwyczaj. Czas na relaks, czas na odrobinę odpoczynku. Samemu mi się ten odpoczynek przyda. Piękna słoneczna pogoda, zamiast jakiś relaks wywoływać, wywołuje jakby więcej ruchu, więcej zamieszania jakoś. Nie wiem, jak to się dzieje. Anyway, wyciągnij przybory do relaksu, miły słuchaczku, bo przez najbliższą godzinę z okładem będziemy się tutaj właśnie relaksować. My, czyli, no bo nie jestem sam, bo w takim laboratorium, gdzie sekwencjonuje się muzyczne DNA, to dobrze mieć jakiegoś pomocnika, ktoś, kto poda fiolkę, odpali mikroskop elektronowy albo dorzuci do ogniska muzycznego, żeby nam nie wygasło. No i tą rolę dziś pełni nasz etatowy laborant, kooperant Don Roberto po drugiej stronie wyspy zwanej Irlandią. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jeszcze dzień dobry, u nas jeszcze jasność, ciepłość, niespotykana, hawajskie koszule.
0: Tak, z zimowej kurtki prosto w shorty.
1: Taki to jest, tak, to jest niebywałe, co się tutaj wydarzyło, ale kłaniam się tutaj przed państwem.
0: Przed milionami słuchaczy.
1: Przed słuchaczkiem, przed milionami słuchaczy. I tutaj od razu może zaczniemy.
0: Zaczniemy, mówisz, chciałbyś przenieść się, no tak, bo nie wyjaśniłem jeszcze, nie przypomniałem, bo to w sumie...
1: A, no to zrób tą introdukcję, a ja tutaj już sobie schemat przygotuję.
0: Bo schemat jest prosty, Roberto przygotował, przysłał w ostatniej chwili, żeby było trochę suspensu i dla mnie, i dla ciebie, miły słuchaczku, i dla Roberto też, bo nie wie co na mojej playliście, a przygotowaliśmy sobie po 3 utwory. Jeden z czasów dzieciństwa, powiedzmy, z czasów, kiedy zapamiętaliśmy jakieś pierwsze muzyczne impresje, potem coś już z własnych wyborów wieku młodzieńczego i na koniec coś relatywnie współczesnego. Taki jest schemat, czyli będzie trochę muzyki, w zasadzie dużo muzyki i trochę gadania, tak, taki przynajmniej jest zamysł. No i tak właśnie jakoś możemy się chyba przenieść, żeby nie zwlekać, przenieść się w czasie do lat, no nie wiem których, Roberto, bo to dzisiaj...
1: Wiesz co, to jest 61 rok,
0: 61.
1: Czyli nas jeszcze nie było, natomiast pieśń już za naszych czasów ciągle była powtarzana i grana. Piosenka będzie po polsku, no ale wykonywana przez Włocha.
0: Czy ten Włoch, mówisz, nauczył się po polsku?
1: On się nie nauczył, on myślę, że śpiewał z tego, co kiedyś pamiętam, z jakiejś takiej audycji, gdzie rozbierano jakby ten case. On się po prostu fonetycznie nauczył tekstu.
0: Okej. Zdarza się i tak.
1: I po prostu... to zaśpiewał, bo miał po prostu turnę przez po Europie, odwiedził Polskę i Związek Radziecki, między innymi oczywiście, bo w Wielkiej Brytanii też występował, koncertował w Liverpoolu. I
0: co ty mówisz?
1: Po prostu
0: w Liverpoolze?
1: W Liverpoolu.
0: Skąd ty jesteś?
1: Nawet Paul McCartney oglądał ten jego koncert.
0: No i potem Beatlesi nagrali jakąś płytę chyba zinspirowaną.
1: O proszę, tu się dowiedziałem, że on po prostu pracował na polskim statku Sobieski na transatlantyku,
0: wow,
1: gdzie grał.
0: No to jeszcze takie dawne czasy, kiedy funkcjonowały transatlantyki. Jak się nazywał ostatni, który jeszcze za naszych czasów wpływał?
1: Batory?
0: Batory? Nie, tak?
1: Ten nowy? No nie wiem, nie wiem. Już powiem tobie, że to marynistyka to moje bardzo, bardzo słabym, słaby jestem.
0: Trzecia noga, trzecia noga to jest. Tak, ale jak się, proszę bardzo, no to tak jakby niedaleko takie czasy zupełnie innych atrakcji w podróżowaniu. Transatlantyk. To też znana powieść Gombrowicza chyba, tak?
1: Tak, tak, znana, znana.
0: Ale jeszcze tylko... powróćmy do Włocha.
1: Wrócę jeszcze do Marino Mariniego. Marino Marini w 66 zakończył swoje występy estradowe, zajmując się wyłącznie komponowaniem, między innymi dla Louisa Armstronga, który miał swój debiut też w naszej audycji.
0: No proszę.
1: A w Polsce zaśpiewał piosenkę, której tytuł jest Nie płacz, kiedy odjadę. Tekst napisała Wanda Sieracka, The Rug. O, nie wiem, czy dobrze wymówiłem jej nazwisko, bo to jest R-U-I-G. Natomiast...
0: Z niemiecka. Tak.
1: Rig, albo tak mi się wydaje, albo Rig, albo tak jakby, ale tak nie do końca, nie wiem. No dobrze, powiem tak, ten kawałek jest wykonywany, był wykonywany nawet przez Maćka Maleńczuka bodajże.
0: Tak? O kurde. Ja pamiętam jakiegoś innego. Kto był taki...
1: Też wiele jest. Jak wrzuciłem tą platformę muzyczną i wpisałem sam tytuł, to wykonawców tam było wielu, ale żaden nie śmiał tego zaśpiewać przy Jankielu, a my sobie posłuchamy Nie płacz, kiedy odjadę z 66 roku.
0: Wow.
1: Zapraszam. Tak, to jest właśnie takie moje dziecięce wspomnienie, które było po prostu wszechobecne w naszej kulturze i w polskim radiu, które miało za naszego życia ledwo na początku 3 programy, później 4 doszedł.
0: Tak.
1: Na początku miało nawet 2, ale później się rozrosło. No i tak, posłuchajmy może.
0: Nie śpiewał Shaking Dudy przypadkiem? Nie płacz, kiedy odjadę jeszcze.
1: A może być też, tak, pasuje mi tutaj, tak, pasuje
0: niemniej,
1: mi to, że mógł zaśpiewać
0: teraz
1: to.
0: W oryginale Mario Marini.
1: Ale u Shekina Dudiego to była wstawka w innym utworze, z tego co pamiętam.
0: Mogło
1: to
0: tak
1: było
0: być.
1: Na zasadzie takiego żartu, cytatu.
0: Mhm. Aluzji muzycznej.
1: Dokładnie.
0: Okej. Mario Marini w Radiu Cenzura, prosto w twoje uszko, miły słuchaczu.

0: Oklaski, oklaski. Mario Marini. Nie płacz, kiedy odjadę. Pamiętam tą piosenkę naturalnie. Ten właśnie śmieszny taki akcent, włoski akcent w polskim języku. Ale szacun, szacun dla...
1: Miękki.
0: Szacun dla Mario. Wiesz, to zawsze tak się nauczyć, wiesz, fonetycznie w jakimś nieznanym języku piosenki. To jest profesjonalista.
1: No, był to na pewno challenge. Myślę, wydaje, że to jest podwójny challenge, znając naszą purytańskość językową.
0: No, poradził sobie tą całkiem, no, można powiedzieć.
1: Całkiem. Przy okazji my się nauczyliśmy, że amor to znaczy kocham.
0: Tibaggio, całuję ciebie.
1: Tibaggio. No widzisz, a my mieliśmy ubaw po pachy jeszcze na godzinę przed audycją, kiedy ujawniłem w domu, cóż będzie dzisiaj, że śpiewaliśmy to jako dzieci i bardzo całuję ciebie.
0: I bardzo całuję ciebie, no tak. Patrzę tak, ta pora roku, że słońce zagląda do przenośnego studia gdzieś na zachodnim brzegu, południowo nawet, zachodnim brzegu Irlandii. Zachodzi właśnie słońce. Przymknę okno, żeby nie wleciały tutaj żadne chińskie muchy na zwiady.
1: A te już są, wiesz, są o czym już mówię. Są. Tak, wczoraj zadebiutowały na naszych skórach.
0: Ajajaj. No tutaj tu też już miałem spotkanie z tak zwanymi meszkami. Nawet za dnia, jakiś tydzień temu, czy dwa tygodnie temu był jakiś taki właśnie parny dzień, że od rana akurat jakoś w plenerze w ogrodzie było coś do zrobienia i one tak przyszły się przywitać. Masz je, mówisz, u siebie też, tak?
1: A tak, już im dzisiaj jeszcze zrobiłem dobrze szlaufem, więc się mogą mnożyć na potęgę. Okay. Na potęgę. Jak zwykł mawiać prezes.
0: Pozdrawiamy prezesa. Dzwoniłem do prezesa ostatnio.
1: Tak. Tak. A wiem, bo już rozmawiałem.
0: No widzisz, to wszystko.
1: Tutaj wie. Wszystko, lotem błyskawicy się rozchodzą wieści po tej małej wyspie.
0: Radio na żywo w końcu, więc żywe radio, żywe wieści się rozchodzą. A my tymczasem tupiamy sobie tutaj w przedziale muzyki przodków. Ty sięgnąłeś tak, no faktycznie bardzo, bardzo do muzyki przodków. Ja tak troszkę kontrowersyjnie powiedziałbym, że może muzyka starszego brata, którego nigdy nie miałem, albo coś w tym stylu. Ale też i myślę rodziców naszych muzyka, jak najbardziej, bo zespół zagraniczny, też widzisz, jak pociągniemy ten temat, chociaż po polsku zagraniczny śpiewał śpiewak, to tu zdecydowanie będą śpiewać po zagranicznemu zespół Blondie, który... w 1974 roku został założony, czyli no można, wiesz, można powiedzieć, że muzyka przodków.
1: Nie no, jest w ramach jak najbardziej, tym bardziej, że my byliśmy za młodzi na jakby bawienie się przy tym, takie świadome.
0: Dokładnie, no nie pamiętam za bardzo, znaczy pamiętam zespół Blondie, że istniał, pamiętam przeboje grane w radio albo na prywatkach, bo to właśnie taki prywatkowy będzie klimat, myślę, bo i włoski śpiewak Mario też tak, mimo że widzisz 66 rok, jak mówisz, a tutaj troszeczkę później, to jednak na tej samej prywatce mogli się spotkać z Blondie. Gdzieś grany z jakiegoś hi-fi, z aparatury, co ma 1000 watt, coś w tym stylu. No przebojowy zespół, myślę, że w dzisiejszych czasach wygląda trochę jak coś dla, jak program dla dzieci, albo coś w tym stylu w porównaniu z gwiazdami pop, które obecnie się prezentują.

0: komentują. Jednakowoż w tamtych czasach pani Debbie Harry no, była symbolem seksu, można powiedzieć. Takie wtedy jeszcze krążyły, takie krążyły obiegowe opinie. Dzisiaj już są to bardzo niekoszerne określenia, wydaje mi się.
1: Niemniej,
0: jak było, tak było. My swoje pamiętamy. Pani Blondie wisiała, myślę, właśnie na ścianach, na plakatach. Właśnie troszkę jakichś starszych kuzynów albo coś w tym stylu. Niedoceniona może, kiedy byłem młokosem, natomiast później jednak coś w tej muzyce, coś fajnego było. Jest tam jakiś bicik.
1: W muzyce czy plakaty odkryłeś?
0: Nie, no w muzyce, no bo jak my już wiesz...
1: Muzyce.
0: My już jak wyrośliśmy, to zespół Blondie miał swoje, że tak powiem, swój powrót. Gdzieś w 97 roku chyba nastąpiło reformacja tak zwana. I nagrana została płyta i stamtąd pochodzi słynny hit Maryja i tak dalej, no ale to już było wiadomo, też pani Debbie Harry była troszeczkę w innym przedziale wiekowym niż w czasach, kiedy zespół Blondie święcił triumfy. I z, no cóż, z obszernego katalogu, z obszernego dorobku wybrałem utwór, który jakoś tak Spodobał mi się później też właśnie po latach. Teledysk zawsze bawi. A jeszcze jakiś może perkusyjna anegdotka po piosence. Posłuchajmy sobie. Heart of Glass i Blondie w Radiu Cenzura.

0: Blondie, Heart of Glass. Przy ognisku muzycznym w audycji Muzyczne DNA, to coś z przeszłości, takiej dawnej, dawnej przeszłości, kiedy byłem małym młokosem. Za małym, żeby wieszać sobie plakaty Blondie na ścianach. Za małym. Ja bardziej chyba jakieś Sabriny wieszałem na ścianach. Samanty Fox.
1: Miałem Sabrinę.
0: No ba.
1: Dokładnie.
0: Kto nie miał Sabriny?
1: Kto nie miał Sabriny?
0: Tak, ale a propos Blondie. Nie pamiętam przy okazji nagrywania której płyty, ale była taka właśnie historia. Oglądałem jakiś dokument o zespole. Więc jakby ich największy sukces przypadł na wczesne lata 80. Po wydaniu w zasadzie 78 rok płyta Parallel Lines była pierwszym ich takim komercyjnym sukcesem i później pojawiły się właśnie hity jak Heart of Glass, One Way or Another, Call Me, Atomic, The Tide is High. Nawet Rapture, gdzie chyba to byłby jeden z takich numerów, w których znów próbowali, białasi próbowali coś skopiować, co zażarło na rynku, czyli tak zwane rapowanie. Nie wiem, czy kojarzysz numer Rapture zespołu Blondie. Tam jest taka wstawka, w której Debbie Harry właśnie takim troszeczkę próbuje nie to rap, troszkę próbuje tam przerapować, krótko mówiąc, żeby zaimplementować jakieś właśnie modne, pojawiające się wtedy w trendy, bo band pochodzi z Nowego Jorku, więc wiesz, no, musiało być wszystko bardzo trendy. No ale też lata 80., 70. to czasy, kiedy wiadomo, sukces to wiązał się również z białymi kreskami, czego nie brakowało w karierze zespołu wtedy i właśnie przy okazji nagrywania jakiejś płyty, czy też może utworu, no mówię, nie pamiętam, nie będę zmyślał, natomiast perkusista nie był w stanie zagrać równo do tego stopnia, że trzeba było ponagrywać każdy jakby bęben osobno, każdy talerz osobno i wszystko zostało w taki bardzo prosto, że tak powiem, młotkowy sposób zmontowane w równą sekcję rytmiczną. W równą partię perkusji musiało to zostać wyinżynierowane, bo ówczesny perkusista no, nie dał rady. Koszmar, proszę pana. I tak, no ale zespół podobno zapowiada nawet płytę w tym roku, widzisz, więc działają prężnie, ma się ukazać na wiosnę, no to już lada chwila. High Noon, tak się tytułuje. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Blondie i możemy zamknąć przedział muzyki przodków i przenieść się troszeczkę w wygodniejsze ciuchy i Walkmana i jakieś kasety z własnymi nagraniami. Co wtedy miałeś?
1: Wiesz co, to dzisiaj poleci, dzisiaj mamy takie dwa, tak?
0: Double header taki mówisz.
1: Dwa kawałki, ale jeden, ten pierwszy, który poleci, będzie krótki. Miałem kiedyś go jako mój budzik i dzwonek w ogóle w telefonie. Przez długi czas nawet. Pokochałem ten utwór za ten właśnie rytm, entuzjazm i słowa. A także zespół. W ogóle myślałem o tym zespole już, o tym kawałku wcześniej i w zeszłym tygodniu usłyszałem go w radio o innym. Okay. I mi się przypomniało, że przecież jak mogłem zapomnieć, czemu tego jeszcze nie było, to już prawie 50 audycji wspólnych i jeszcze się to nie pojawiło. Wow. Więc pojawi się dzisiaj
0: Na budziku miałeś.
1: No, też jak ktoś do mnie dzwonił, to też jako sygnał w telefonie, wiesz. To ponad minuta, więc...
0: A przez długi czas miałeś ten sygnał?
1: Długi, długi. Chyba wydaje mi się, że właśnie do Irlandii wyjeżdżałem, to jeszcze miałem ten sygnał.
0: Okej. To uważaj, uważaj, bo może ktoś zadzwoni.
1: Także zapraszam do posłuchania zespołu Wiślanie 69. Nomen omen, zespół próbował zrobić karierę, występował tu i tam. Ma nawet jakieś dwa albumy, tylko że jeden to jest reedycja. W sumie nagrali jeden album Skąd my się znamy. Mieli kilka singli. Kiedyś spotkamy się znów. Szept przydrożnych wierzb, chcę wierzyć twoim słowom. No także takie romantyczne, różne, tak. Są znani, to by się mogło znaleźć jakby w tych, wiesz, też, bo jak ja to miałem, to nagle się ożywił mój tato, w ogóle mówi, że no tą piosenkę, przecież to był film taki, to był film z tymi aktorami, co Ediego grał, ten gościu, nie pamiętam, sorry, w tym momencie uciekło mi po prostu jego nazwisko. Tolek Banan, te takie bajki czarno-białe.
0: Podróż za jeden uśmiech, tak?
1: Tak. Mm-hmm. Dokładnie. Ci aktorzy jako mokosy po prostu jeszcze w czarno-białych filmach dla młodzieży z tamtych czasów. I ta piosenka została wykorzystana jako w filmie, w serialu Do przerwy 01. Był taki film. I nasi rodzice go, zwłaszcza chłopcy, czyli dziadkowie już teraz, albo dla niektórych pradziadkowie, to pamiętają po prostu ten zespół z telewizji i ten kawałek. Także no, zapraszam, może się ktoś... A o drugim kawałku, który może poleci, nie wiem, może tak.
0: Może za chwilę, ale to czekaj, no bo to jest jakby, no to trochę trąci muzyką przodków. Hej, dopiero co wyszliśmy.
1: Tak, ale ja to odkryłem jako, wiesz, jako... Aha. To była chyba jedyna rzecz, jaką ściągnąłem z internetu, jako, wiesz, bo chciałem to okay. mieć. Rozumiesz, coś na zasadzie, że wykopałem to spod... Już jako ponad 30-latek, więc...
0: Odkryłeś na nowo.
1: Tak.
0: No dobrze, to posłuchajmy.
1: To jest takie wydłubane, nie? I no bawcie się dobrze.
0: Będzie szybciutko. Minuta 22.
1: Będzie krótko, tak. Tak
0: jest. Wiślanie 69. Do przerwy 01 w Radiu Cenzura.

0: trach. Wiślanie 69. Do przerwy 01. Wow, tak. Przygoda każdej chwili szkoda. To zdecydowanie cytat zapamiętany. Widzisz, nie wiedziałem, że to akurat z tej piosenki.
1: No także nie powinno cię dziwić, że wykopek się dla mnie strasznie spodobał i chciałem go mieć, no i poszedł. Poszedł w radiu. Od razu jak słyszę to, to mi się gęba śmieje. Jest to też taki naprawdę dobry budzik, bo warto otworzyć oczka, popatrzeć chwilę na świat i
0: nawet jak
1: i po
0: jest
1: prostu
0: środek irlandzkiej zimy.
1: Każdej chwili szkoda. Nawet. No właśnie przepadło to gdzieś w środku tej irlandzkiej zimy, więc no trudno. Teraz nie wiem, czy czekaj chwilkę, bo
0: czekam.
1: Teraz będzie Tośka.
0: Teraz będzie Tośka. Numer właściwy.
1: Tak. To jest z kolei kawałek, który też jest ważny i też jest związany z przeprowadzką na wyspę. No i dlatego też będzie tytuł Perłowa Łódź Antonina Krzysztoń, czyli dla fanów Tośka.
0: Też ta pani, która tam posiadała, no, tak się mówiło, posiadała knajpę we Wrocławiu.
1: Nie, to Martyna. Martyna Jakubowicz, którą też dzisiaj miałem, że tak powiem, w drugiej ręce. Martyna w gumowej róży, tak, gumowa róża. Natomiast Antonina Krzysztoń, można powiedzieć, że tak, Antonina Krzysztoń reprezentuje taką poezję uduchowioną i studiowała na Akademii Teologii Katolickiej. Jest taką, była, występowała w kabarecie pod egidą. Jest, można powiedzieć, nie jest popularną artystką, ale jest w tych kręgach poezji, takich jakichś, wydała dwie albo trzy płyty nawet, więc nie, no płyt widzę jest kilkanaście.
0: No,
1: ale takie moje wędrowanie było złotą płytą i przyniosło jej taki jest zresztą bardzo piękna płyta z pięknymi tekstami. To nie jest muzyka znacznie odmienna od solówek moich herosów gitarowych.
0: No to raczej tak, goście skrajnej łagodności raczej.
1: No takiej mega łagodności i można powiedzieć, to jest taka już, dla mnie jest to jakaś tam sztuka wyższa, mam bardzo, bardzo dużo pokory wobec ludzi, którzy no, próbują latać te 10 centymetrów nad chodnikiem, też po prostu swoją taką transcendencją, no i to jest coś pięknego. No i tą Martynę tak miałem po tej drugiej stronie, tego diabła w ludzkiej skórze, którym jakby miałem okazję kiedyś prawie, że urwać sobie film w jej knajpie. Ona kocha artystów, artyści ją kochali, wszyscy wrocławscy, gumowa róża w piwnicach BWA, biura wystaw artystycznych. No, jest na pewno miejscem, w którym mnóstwo ludzi ma jakieś tam wspomnienia związane z właśnie z tym lokalem i z gośćmi, którzy tam ten lokal odwiedzali.
0: Ja tam
1: ale
0: byłem,
1: to może będzie następnym razem.
0: No ale tak, właśnie, nie wiem, czemu mi się pomieszały te dwie panie.
1: I tak, tutaj dzisiaj to ta jasna strona mocy. Ale druga też jest jasna, no nie wiem. Obie strony są jasne akurat w tym wypadku.
0: Jasna i jaśniejsza. To będzie jaśniejsza, tak?
1: No, może się akurat komuś spodoba, a może to będzie moment, w którym zgaśnie radiocenzura. No, zobaczymy.
0: Przypłynęłaś perłową łodzią, mówisz. Dobrze. Antonina Krzysztoń, Perłowa Łódź w radiocenzura.

0: Antonina Krzysztoń. Perłowa Łódź, taka piosenka bardzo ładna, spokojna, w sam raz na tą porę dnia przy ognisku muzycznym w audycji muzycznej DNA. Idziesz, to chodź.
1: Idę.
0: Chodź do ogniska, chodź, bo zaśpiewała nam Antonina, wyśpiewała nam wszystkie nuty z gitarą.
1: To wiem. Tak, no tutaj, no niestety, takie geny też mam.
0: Bardzo dobrze, no ja też mam, wiesz, bardzo, bardzo ładna piosenka, co dużo mówić. Czy ty przypłynąłeś łodzią do Irlandii?
1: Tak, tak, ja przypłynąłem w ogóle z takich okolicznościach, trochę jak co gryzie Gilberta Grape'a w filmie, wiesz, jakby z przyczepą kempingową i promem. Mhm.
0: Okay.
1: To było też znamienne, że na promie wyszedłem na papierosa. Ja sobie wyobrażałem ten Dublin jako taki port Dublin w ogóle, no przynajmniej...
0: Jak Rotterdam, nie?
1: No tak, no przynajmniej jakiś taki mały Gdańsk, nie? No, zostałem poczęstowany też joycikiem zaraz na tym papierosku. I lunchek tam jest od razu 1000 pytań właśnie. No, mówię, no pierwszy raz do Irlandii, tak, tak. No, taki, byłem taki podekscytowany, zdenerwowany, można powiedzieć, podjarany. No, welcome to Ireland. No i kurde, na horyzoncie pojawiły się dwa kominy. No, myślałem, że to na razie pływamy pod jakąś wioskę pod Dublinem. Nie? Próbowałem to sobie jakoś wytłumaczyć, że zaistnieć chciałbym dla niej i coś dla niej znaczyć. No niestety. No.
0: Tak, stało się to, co miało się stać. Widzisz. No.
1: Tak jest.
0: Tak, no ja pamiętam też te dwa kominy, widzisz, nie pamiętam już, czy zagrałem YouTube, czy nie zagrałem jeszcze, ale pamiętam te dwa kominy z kawałka YouTube Pride, z takiego teledysku właśnie, który się zaczyna przelotem nad właśnie nad tym ujściem Liffey do Zatoki Dublińskiej z mostem, z podnoszonym mostem, jak go się nazywa, East Link, tak? I właśnie dwa kominy charakterystyczne. Pamiętam później właśnie miłe jakby spotkanie na własne oczy tego widoku. Ale okolica jakby niewiele się zmieniła od czasów tego teledysku Bono. Bono jeszcze miał wtedy takiego, jak to się mówi, płetwę, czy jak to się mówi, stylu takiego miał. Na Limala trochę był taki zrobiony.
1: A, rozumiem, no, rozumiem.
0: Pamiętasz In the Name of Love? Taka
1: tak, tak, tak. Pamiętam tą fryzurę, bo ja mieszkałem w Bursie, więc był przekrój.
0: Okej. Miałeś paru Limalów tam, tak.
1: Był przekrój. Były za to też... To były przemocowe czasy, których dostaliśmy.
0: Tak, byliśmy przemocowi.
1: Byliśmy przemocowi, tak.
0: Okej.
1: Okay.
0: No dobrze.
1: Pośmialiśmy się, to teraz tutaj pora, gospodarzu. Tak. Szalej.
0: Szaleje, no trochę właśnie też przemocowo. Bo po rozpadzie zespołu w zasadzie karierę solową zaczął Tricky. Gdzieś kiedy ta kariera solowa się jego zaczęła? W 95. Wydał słynną płytę Maxine Quay. Tak, to po latach się dowiedziałem, że to w sumie było nazwisko jego matki, Maxine Quay, albo Key, bo jego kuzynem z kolei jest ten, wiesz, inny śpiewak, Finlay Quay. Czyli jakby ta sama rodzina. Ale anyway, Tricky zasłynął najbardziej z udziału w zespole Massive Attack, który to zespół, to już właśnie, jak ostatnio były jakieś podsumowania, że od debiutanckiej płyty Massive Attack minęło 35 lat, natomiast od, później jeszcze była jakaś taka znana płyta, która też jakieś już 25 lat albo coś w tym stylu. Horror, horror. Anyway, Tricky był takim problematycznym członkiem zespołu Massive Attack i no też troszeczkę chyba leniwym, to może po co tutaj używać takich dużych słów. Dość powiedzieć, że w tej piosence usłyszymy znane wersy z innego nagrania właśnie z zespołem Massive Attack. Bodajże to leciało, to na pewno leciało w audycji Karmakoma, tak. Że tak powiem, Tricky właśnie po rozstaniu z zespołem recyklingował sobie troszkę ten tekst na własne potrzeby. A sample też w ogóle ten numer nieszczęście, kawał nieszczęścia. Bo znany właśnie smyczki z tego numeru to również sample wykorzystany przez jakże oni się nazywali, Portishead, w innym ich znanym hiciorze Give Me a Reason. Ale my posłuchamy sobie dzisiaj Trickiego, który mówi nam o tym, że hell is round the corner. Posłuchaj.
1: Jeszcze mogę ci coś.
0: Proszę,
1: tutaj.
0: Śmiało.
1: Bo jako taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, że znany mi kolega robił teledyski dla niego.
0: I
1: jest taka piosenka. Tak. Jest taka piosenka Palestinian Girl. Ja ją chciałem puścić w zeszłym tygodniu.
0: No,
1: i sobie to przesunąłem też, a tu widzę dzisiaj Tricky wchodzi od ciebie, a miało wejść właśnie jako byłem na takim pokazie teledysków, kiedy on wrócił z Anglii, w naszym domu kultury lokalnym po prostu był pokaz jego osiągnięć różnych i tak dalej, jakiś tam, no i między innymi robił dla Trickiego, także pewnie jest jeszcze wiele anegdot o
0: Tricky bardzo lubi, myślę właśnie, wiesz, no, choćby po tym epizodzie z recyklingowanym tekstem, on lubi się posilić, myślę, różnymi współpracownikami. W sumie widzisz, ciekawe, bo prawie że poleciał w zeszłym tygodniu w przedziale bardziej współczesności, bo podobała mi się też bardzo płyta Blowback Trickiego, która, jak się widzisz, okazało, była tak naprawdę zrobiona dla kasy, dla mamony. Tricky też tam właśnie zaprosił wielu gości i po prostu zrobił płytę taką pełną przebojów. Tam w ogóle chyba pół Red Hot Chili Peppers na tej płycie grało co najmniej. I dużo fajnych numerów, no ale widzisz, wylądował jednak troszeczkę wcześniej, w początkach swojej kariery solowej, stamtąd go pamiętam, stamtąd no, polubiłem go jakby dalej, no, że ten jego taki klimat jakoś tam przypasował. Nieszczęśliwa historia, tak, że tak powiem, życiowo, bo tam jakieś tragedie z cyklu, śmierć dziecka, córki chyba. Anyway, ale jeszcze wracając do polskich akcentów, to bo kiedyś właśnie w czasach debiutanckiej płyty i w sumie najbardziej kojarzony też z żeńskim głosem w duecie, głosem Martiny Topley Bird, a obecnie jakaś polsko brzmiąca, znaczy dziewczyna, która śpiewa z Trickiem obecnie, ma właśnie jakieś bardzo polsko brzmiące nazwisko.
1: Tak, tak. Bo to jest chyba Polka i ja chyba nawet słuchałem kiedyś wywiadu z nią.
0: No widzisz.
1: No,
0: no ale
1: czy
0: okay.
1: Tutaj nie ma jakby, nie ślepy nabój.
0: No nie ślepy, ale sięgniemy sobie troszeczkę dalej w lata 90. Na gorąco, po rozstaniu z Massive Attack. Hell is round the corner w Radiu Cenzura.
2: I stand firm for a soil. Little rock and falls, and it is easy. Dress me up. stitzy. Hell is round the corner where I shelter. Isms in a schism. The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life.

0: Tricky. Hell is round the corner. W Radiu Cenzura, w audycji Muzyczne DNA, to prosto ode mnie próbeczka. Z czasów młodzieńczych wyborów, które to wypadły na jakieś lata 90. Z grubsza rzecz biorąc, tak, taki dziaderski skład dziś. Halo, Don Roberto, jesteś tam?
1: Tak, jestem.
0: Sprawdzam obecność. Tak, no, tak jeszcze dodając kilka detali, prostując, że tak powiem, to właśnie córka Trickiego, która to była też córka z Martiną Topley Bird, razem splodzona, że tak powiem, odebrała sobie życie w 2019 roku. Także taka tragiczny akcent w życiu Trickiego. Myślę, nie pierwszy, bo tam jakieś też jego matka chyba popełniła samobójstwo i po tym był jakoś przerzucany wśród rodziny, że tak powiem, z miejsca na miejsce. Coś jego wujkowie byli podobno grubymi kryminalistami i tak dalej. Nic dziwnego, że takie właśnie mroczne klimaty raczej od Trickiego. Okej, no myślę, że możemy opuścić mroki młodzieńczych wyborów i udać się we współczesności jasność. Co ty na to, Don Roberto?
1: No, ja jestem za. No tutaj już tak mi się dzisiaj udzielił ten wakacyjny sznyt tej pogody.
0: Już niedługo już chyba po wszystkim jest, tak?
1: Ja wiem, ale w sensie, nie chciałem tego...
0: Na chwilkę.
1: Tak, wiem.
0: Być jeszcze ładnie w piątek i później już ma być po wszystkim. Wybacz, mój słuchaczku, tutaj wiadomości pogodowe.
1: Krótki to był zryw.
0: Tak, ale mieliśmy takie to właśnie jest życie w Irlandii, że człowiek
1: i tak był
0: się.
1: Dzień stulecia, nie?
0: No tak, od razu rekord. No wie, prosto z zimowej kurtki wskoczyliśmy w shorty, w temperatury tam powyżej sięgało. Jaki rekord był? 30 z kawałkiem tam, tak?
1: 30,5 albo coś koło tego. No.
0: 30,5, wow. Dobrze, że mam tu otwierać do jakichś napojów chłodzących otwieracz z firmowy Radia Cenzura. Ciekawe, czy można gdzieś takie dostać.
1: Tylko od prezesa, własnoręcznie.
0: Własnoręcznie tłoczone, tak. Pozdrawiamy serdecznie prezesa. No i okej, Roberto, no masz pierwszeństwo jak zwykle jako gość i współpracownik. I kolaborant.
1: Jako gość i nie gość. To co? No tutaj też będzie taka współczesność, która się. No właśnie, dlatego że to muzyka reggae, to ona czasami na lato jest jak znalazł, na takie właśnie słoneczne dni można się pobujać. Chociaż kawałek poleci troszkę taki smutny, bo jak łzy pod tytułem, ale w sumie tekst jest pozytyw, że problemy mijają tak jak łzy, więc pozytywnie. Pozytywnie zespół z Kluczborka. Działa od 1982 roku. Byłem na kilku koncertach. Poznałem Jarka też tak osobiście i ekipę jakby Jarka, czyli wokalistę.
0: No właśnie. Wiesz, bo słuchacze.
1: Jarka Kowalczyka. Tak. Jarka Kowalczyka. Zespół tam zmienił nazwę, bo na początku się nazywał Bakrzyż przez normalnie, tak jak po polsku się pisze. Ale przez Szysz.
0: Okay.
1: A później tak się zmienił właśnie na Bakrzyż. Tak, tak. A tam też skład się zmienił, więc były jakieś, podejrzewam, takie okay. Właśnie personalne, dziwne rzeczy.
0: Coś jak wiadomo, zespół Kombi.
1: No trochę tak, ale no świętowali w 25-lecie istnienia, a niedawno 30-lecie już. Było i nawet lepiej. W 22 roku wydali płytę Ego bądź Ego. Ten kawałek był na singlu i na płycie Forever. Forever w sumie to się tak czyta. No jest to dla mnie taki zespół trochę osobisty, właśnie też dlatego, że w niektórych teledyskach mogę znaleźć swoich przyjaciół, stare czasy z ekipy. Mieszkałem w Opolu 7 lat ponad, więc jeszcze tam później sobie przyjeżdżałem. No więc jest tam gdzieś jakiś taki zakorzeniony sentyment do ludzi, miejsc, do ekipy. No, czasem tęsknię, jest spoko.
0: Okej, to dobrze. No, to najważniejsze.
1: Jest spoko. Ale no, jest to cały czas współczesność, nie? Jestem teraźniejszy też, ja myślę. Więc no co?
0: To słuchamy.
1: Zapraszam.
0: Coś na letnie wieczory. Ciepłe letnie wieczory. Bakszysz jak łzy w Radiu Cenzura.

0: Bakrzysz.
1: Jak łzy. W radiu cenzura. Tak jak łzy, mija ta audycja pomalutku, ale jeszcze został jeden punkt programu. Także nie, bez paniki. Nie ma co łapać za palto.
2: Jestem.
1: Jesteś. Bardzo dobrze, Don Roberto. Bardzo ładna, bujająca piosenka, tak jak mówiłeś. Dobra na słoneczne i nie tylko słoneczne dni. Nie pamiętam dokładnie jakichś chyba przebojów zespołu Bakrzysz z czasów ich, wiesz, świetności w czasach naszej
2: starych ze starych, no to na przykład teraz to mam, to mi zrobiłeś ćwieka.
1: po jednej nutce albo z profesjonalnym podkładem muzycznym.
2: Każdy czas, czas chyba jest tytuł.
1: No okej, okay, ale zespół działa prężnie dalej, tak?
2: No, tam się już jakby udzielają co jakiś czas. Mówię, ostatnia płyta 2022. Myślę, że 3 lata temu widzę, że są jakieś kawałki.
1: Koncertują, rzucone, festiwale. Więc,
2: tak, Ostruda, no, kiedyś w Bielawie też było przecież, nie?
1: No, proszę. Było, ale już nie ma. Nic nie będzie.
2: Ja przeżyłem, nic nie będzie. Wszystko zlikwidujemy.
1: Tak zrobili, że nic nie będzie.
2: Okej.
1: Tak, reggae, kocia muzyka, jak śpiewał kiedyś Maleńczuk. Ale chyba on nie lubił reggae bardzo, czy tak tylko kokietował?
2: Jakby z tego starego to jest One Love chyba, nie? Taki kawałek z 93 roku.
1: Ze starego Bakrzysza, okej.
2: Okay. Stary Bakrzysz, no. Ale Rocket, wiesz, no jest ta płyta jakby One Love, bo był i kawałek, i tam jest Samotność, Illegal, manifestuje trochę po angielsku, Respect, Do You Know, Good Life, Illegal, Gravitation, no.
1: Tak, niby taka egzotyczna scena niby taka, prawda? A w Polsce było to, tak, chyba nawet kronika filmowa. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą. Który to rok był, kiedy weszła słynna ustawa?
2: Oj, nie wiem.
1: Nie pamiętasz?
2: Już
1: jakiś chyba nowy, to już było po tak zwanym okrągłym stole.
2: A no tak, tak, to już było grubo chyba nawet po.
1: Anyway, to były dawne czasy, a jesteśmy we współczesności, miły słuchaczku. Jeżeli już o Bakrzyszu powiedzieliśmy wszystko, to w takim razie może wskoczę, wiesz, ze swoim kawałkiem. Nie słyszę sprzeciwu.
2: No, jest okej. Okay. No bo wiesz, to jest też tak, że Bakrzysz jakby o nim można opowiadać, ale ja bardziej zachęcam, żeby sobie, jak ktoś nie lubi takiej muzyki, to i tak nie posłucha, a jak ktoś lubi, no to zna.
1: To na pewno zna, tak.
2: Bo jest to jakby od 82 roku, no to już jest trochę czasu, 40 lat, 40, ojejku, my goodness.
1: No widzisz, jak już widzisz, 35 lat od trip-hopu już jest to, co dopiero mówić o polskim reggae. Kawał historii Armii i Mazur, ale wróćmy z uporem maniaka, próbuję wrócić tutaj do rzeczywistości, do real time'u, do tego stopnia, że nawet znalazłem zespół, który wydał debiutancką płytę w 2024. I w ogóle numer, myślałem, że już miał się znaleźć tak dawno, tylko nie mogłem go znaleźć. Za Chiny Ludowe nie mogłem go znaleźć. Był grany przez radio, ale nie wyłapałem ani artysty, ani tytułu. Zapamiętałem sobie, stał się moim takim robakiem w uchu i jak przyszło do tego, żeby go poszukać, to znałem jakieś tylko fragmenty tekstu, które są na tyle popularne, że no, wyskakiwało bardzo dużo różnych opcji. Wszystko tylko nie to. I

0: granych, jak tą pobieżnię sobie przesłuchałem, to no, znałem już kilka numerów tego zespołu, jak się okazuje. Ale jak mówię, debiut w 2024, dziewczyński zespół. Sporo dziewczyn łapie ostatnio za gitary i zakłada zespoły i takie grające troszeczkę punkowo, troszeczkę tak na ostro i krzycząco. Ten bardziej, może bardziej popowe aspiracje. Zespół Lime Garden. Zespół z Brighton. Tak jak mówię, dziewczyński, bo chyba same panie na pokładzie. Od perkusji przez bas po gitary. No i na wokalu naturalnie. A kawałek nazywa się All Bad Parts. Tak długo go nie mogłem znaleźć. Tygodniami. Ale w końcu znalazłem. Więc posłuchajmy sobie. Ooh baby. Jak można było znaleźć po prostu taki, jak Jugend Stogusiana. Znając tylko takie fragmenty tekstu. Jak ooh baby. Zatem posłuchajmy.
1: To technologia, widzisz.
0: Technologia. Lime Garden, All Bad Parts. W Radiu Cenzura.

Lime Garden, All Bad Parts, That's What I've Got, czyli wszystkie złe podzespoły, to z czego się składam. Tak można w poetyckim tłumaczeniu oddać sens tej piosenki. Zobaczymy. Wygląda na to, że odbyli, że tak powiem,

0: Odbębnili już ten etap koncertowania na festiwalach i zdobyli sobie tam jakiś posłuch, można powiedzieć. Może będzie jakaś trasa, zobaczymy, może zagrają gdzieś w okolicy. Ciekawie byłoby zobaczyć, ale sporo, właśnie zauważyłem, że bardzo sporo dziewczyńskich zespołów ostatnio. Także chyba tak jak kiedyś kobiety na traktory, tak teraz kobiety do gitary.
1: Kobiety za gitary.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie. No tak, ja też to obserwuję, ten trend na social media. To jest po prostu taki trend teraz i musimy z tym żyć.
0: Roberto. Zabrzmiałeś tutaj jak jakiś MSS co najmniej. Czyli męska, szowinistyczna, świnka.
1: Tak. Musimy z tym żyć, cóż zrobić.
0: Będziemy musieli
1: żyć. Oglądam. Skoro oglądam, to znaczy, że jest, potrafią, umią w gitary czasem.
0: Umią. Dobrze mówisz. Umią i my, ale co, przyszła chyba pora na smutnego newsa. Znaczy, może smutnego, a może nie. No, ja tak trochę też jakby z ulgą i z przyjemnością, że tak powiem. Ale z jednej strony, a z drugiej trochę będzie szkoda, nie? Bo miły słuchaczku, ja zameldowałem już prezesowi, dostałem zgodę z centrali i wygląda na to, że będziemy zamykać tą serię muzycznego dna, że będzie to po prostu ostatni odcinek tej serii. Zrobimy sobie przerwę na pewno na czas letni. Bardzo mało czasu ostatnio, bardzo najpiękniejszy czas roku, jak zwykle najbardziej zajęty, więc taka środa, szczególnie w kontekście pszczół, bardzo pomocna będzie. I odpoczniemy sobie troszeczkę od nadawania. Zrelaksujemy się w promieniach letniego słońca, a potem na jesień być może powrócimy. Powrócimy, nie? Jak zły szeląg albo jak bumerang. Czy coś w tym stylu.
1: Tornero normalnie.
0: Tornero.
1: Powrócę tu.
0: No właśnie. Tak będzie. A na dzień dzisiejszy będzie to właśnie końcóweczka, kawałeczka. I pora, myślę, że też zrobić ukłon w stronę miłego słuchaczka. Co tutaj zapraszam ciebie, że tak powiem, Roberto, przodem.
1: Tak, ja dziękuję serdecznie za tą możliwość przeżycia tej fajnej przygody na falach Radia Cenzura. No dziękuję tobie, książę, też za zaproszenia. Regularne, co prawda, się zrobiło to.
0: No bardzo,
1: ale
0: bardzo,
1: wiesz, bardzo, bardzo interesujące, dla mnie ciekawe i
0: zajęło mi trzy audycje mi zajęło, żeby zrobić z ciebie, widzisz, tutaj speakera jakiegoś w końcu. No, ale nareszcie mogę powiedzieć, że jesteś zawodowym speakerem, Don Roberto.
1: A dziękuję serdecznie. Ta trema, nie zapomnę tremy pierwszego razu jeszcze u prezesa normalnie w
0: studio,
1: mateczniku radia.
0: Tak. To można powiedzieć, że to
1: głos mi się łamał.
0: Jak grota w Jeruzalem, można by powiedzieć. W kontekście Radia Cenzura naturalnie.
1: Tak.
0: Dużo się zmieniło od tego czasu. Pozdrawiamy serdecznie prezesa, pozdrawiamy zespół Radia Cenzura, dzięki któremu mogliśmy sobie tutaj swawolić w środowe wieczory dotychczas i w nadziei, że będziemy sobie mogli jeszcze poswawolić w przyszłości. Roberto, dziękuję za wiele tygodni wspólnego samplowania tych tutaj różnych próbek. Wiesz, przepalone ile tutaj kubików drewna poszło w muzyczne ognisko, to niezliczone, niezliczone. Tym bardziej, że zima była długa, więc trzeba było ostro palić w piecu.
1: Tak jest.
0: Także dzięki jeszcze raz Tobie, Don Roberto, dziękujemy Radiu Cenzura.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy Tobie przede wszystkim, miły słuchaczku, za gościnne uszko i zapraszamy w przyszłości, a na dziś nie zostało nic innego, jak życzyć Ci kolorowych snów. Dobranoc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.